0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Skontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szóz. Nie zmieściły to walizki się nawracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

0: Ma rację Wiktor Waligura w tym, co śpiewa. No. Dzień dobry, bo to naprawdę jest piękny czas. Jak rano wstajesz, jest jasno i ciepło.
1: Ma rację.
0: Dziękuję.
1: To prawda, pozdrawiamy tych, którzy w życiu uważają, że ma rację nie tylko Wiktor, ale przede wszystkim Wiktoria. Asia Meus, Irek Jakubek, to będzie super wtorek.

0: Sorry papi, dzień ojca tylko raz w roku, ale za to w pełnym gazie, tak jak to u nas zwykle w RMF Max.
1: A tymczasem Szwedzi ładują sobie domy samochodami, to znaczy najpierw ładują samochód tanim prądem w nocy, a potem w ciągu dnia ten prąd z samochodu wpinają do domu i oszczędzają na prądzie.
0: No patrz, niby takie mądre. A jeszcze nie odkryli, że są takie samochody, którymi można utrzymać cały dom, mieszkanie.
1: Tak?
0: Tak, to się nazywa taksówka. Albo Uber. Pozdro dla tych, co w trasie.

0: Reklama.
1: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kafa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
2: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrink Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrink Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrink.pl.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Poznań 93,5 FM.

0: Still Dreaming i Ocean Drive to jest taki powiew morskiej bryzy prosto o poranku w wasze okna.
1: Wow. Za chwilę informacje z regionu, będzie ich dużo. Jak to o 6 w RMF Max, a teraz wiadomość z lasu i łąki.
0: O, proszę.
1: Bo jest sposób na to, by uniknąć kleszczy.
0: Dawaj.
1: Trzeba się obsypać zrębkami. Takie grube trociny. Naukowcy mówią, kleszcze tego nie cierpią. Do odważnych świat należy wakacje już niedługo.
2: Marek Mikulski, to najwyższy czas na Flash w RMF Max Poznań. Dyskusja o przyszłości szkół, rozbudowa dróg i przyszłości zieleni. Te tematy zdominowały rozmowy radnych z mieszkańcami Rataj i Żegrza. Za nami kolejne z cyklu spotkań z przedstawicielami Rady Miasta. Krótkie podsumowanie ma dla was Przemek Wałczyński. Zdrać nam szczegóły.
3: Dużo uwagi poświęcono przyszłości oświaty. Padła deklaracja, że miasto nie planuje likwidacji szkół i przedszkoli w tym rejonie, a istniejąca infrastruktura ma służyć mieszkańcom także w przyszłości. Nie zabrakło również tematów drogowych, bo mieszkańcy skarżyli się m.in. na trudny wyjazd z ulicy Kurlandzkiej, zły stan chodników przy Zamenhofa i Wiślarskiej, czy potrzebę remontów osiedlowych ulic. Zwracano również uwagę na zarośnięte tereny utrudniające widoczność kierowcom, problem bezdomnych, czy potrzebę dalszego rozwoju terenów zielonych i infrastruktury rowerowej. Każdy z tematów ma teraz być analizowany przez urzędników, a kolejne tego typu spotkanie po wakacjach.
2: Tyle od Przemka, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Jak spakować plecak ewakuacyjny, jak poradzić sobie bez prądu i wody? Między innymi tego uczyli się ochotnicy podczas kursu zorganizowanego przez żołnierzy z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
4: Takie rzeczy mogą się zdarzyć i warto być na nie przygotowanym, a to dlatego, by uniknąć paniki. Należy wiedzieć, jak wezwać pomoc, w jaki sposób tej pierwszej pomocy udzielić i też jak zachęcić innych do tego, by nam pomogli.
2: Opowiada rzeczniczka wielkopolskich terytorialsów Anna Jasińska-Pawlikowska. A jak wyglądają takie zajęcia w praktyce?
4: To są blisko 8-godzinne zajęcia. Składają one się z kilku paneli. To jest między innymi panel cyberhigieny, gdzie uczestnicy nauczą się, jak bezpiecznie korzystać z sieci.
2: Podstawą programu są informacje z Rządowego Poradnika Bezpieczeństwa. Do kursu może przystąpić każdy. W planach są kolejne turnusy. Kasa na zatrzymanie wody z deszczu. Ruszył nabór wniosków w programie Mikroretencja organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Chodzi o zwiększenie retencji wód opadowych przy budynkach jednorodzinnych. Przyczyni się to do ochrony lokalnych zasobów wodnych, łagodzenia skutków suszy i przeciwdziałania podtopieniom. Wnioski można składać osobiście w siedzibie funduszu, który jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, a także elektronicznie przez generator wniosków o dofinansowanie. Łatwiej dostaniecie się do Amsterdamu z Ławicy. 3 loty dziennie do stolicy Holandii planuje wprowadzić tamtejszy przewoźnik KLM. Od końca października liczba rejsów ma się zwiększyć z 14 do 21 tygodniowo. To ma być reakcja na rosnące zainteresowanie pasażerów z Wielkopolski. Nowe połączenie wystartuje 26 października i ma ułatwić zarówno podróże służbowe, jak i dalsze przesiadki na loty do innych części świata. Samoloty będą startować z Ławicy rano, po południu i wieczorem. Dzięki temu mieszkańcy regionu zyskają wygodniejszy dostęp do ponad 160 kierunków dostępnych z amsterdamskiego lotniska.

modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

0: Jedno małe pytanie na dzień dobry. Czy na Dzień Ojca spotkało was już coś miłego?
1: Ja ci nie odpowiem, mnie nie pytaj.
0: Ale Asia, gdybyś to ty była ojcem, jaką największą frajdę miałabyś w dzień, który oznacza twoje święto? Dzień Ojca jest dzisiaj, jakby ktoś pytał. Matko, budź się, matka. Dzień
1: Ojca. Nie wchodzić w głowę ojca, możesz ty powiedzieć, jaką miałbyś frajdę i co cię miłego już dzisiaj spotkało?
0: No myślę, że to, co przed chwilą powiedziałaś, jest pewnego rodzaju wskazówką. Szósta 12, program dla dorosłych właśnie się skończył, teraz będzie program dla całych rodzin. Asia Meus, Irek Jakubek, witajcie.

0: na śniadanie Belgijka, a potem wolna Amerykanka. Ta druga będzie w pracy. 18 minut po godzinie 6. Wiesz, takie wszystkie chwyty.
1: O czymś nie wiem, przepraszam, dzisiaj?
0: Wszystkie chwyty dozwolone. Wolna Amerykanka. Asia, no Asia.
1: Nie, dobrze, no okej.
0: Okay, Asia, to nie jest dzień matki, dzisiaj jest dzień ojca.
1: Okay,
0: więc są męskie konkurencje. Wczoraj chciałem w ramach takiej męskiej rozgrywki zasiąść przed telewizorkiem, obejrzeć sobie meczyk i zasnąłem.
1: Niewiele straciłeś, bo meczek, który chciałeś obejrzeć, czyli Francja-Iran, na 2 godziny został przerwany, bo była burza i padał deszcz.
0: Czyli jak ktoś wraca teraz z meczu, który zaczął się o 23, o 6, 18, to nie jest jego wina, to wszystko przez pogodę. A poza tym tam są takie przerwy na nawodnienie i deszcz zaczął padać dokładnie z tego samego powodu. 6:19. Nie wiem jak reszta świata, ale ja was usprawiedliwiam. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kawa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kawa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Najlepiej słuchać w pracy.
1: Max robi mi dzień.
2: Max robi robotę. Yeah!
0: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak! Wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
9: I po reklamie.

0: Ojciec lubi tę piosenkę, więc ojciec dostał w dzień swojego święta Denzel Pump It Up. Przypominamy tylko tak nieśmiało, 29 minut przed godziną 7.
1: 1-1, przepraszam, chciałam powiedzieć, Jordania, Algieria właśnie grają na Mistrzostwach Świata.
0: Cóż za refleks.
1: Bo właśnie teraz bogini, się zaczęli cieszyć, no zaczęli strzelili gola i się cieszą, no to patrzę, to widzę.
0: Bogini sportu, jeny. Tak, na mundialu jest teraz Jordania z Algierią. W 68 minucie wyrównanie. Algierczycy strzelili Jordanii. I powiem ci, Asia, że na moment tylko przestałem oglądać ten mecz.
1: No i od razu gol.
0: Od 68 minut mi się tak fajnie oglądało, no, bo poziom tych drużyn wygląda bardzo znajomo. Tak się to trochę patrzy jak na ten ekstraklasę. I to końcówkę tabeli. Max.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Aj, tutaj mamy takie ekstraklasowe męskie granie.

0: Daj. Tak trochę nieelegancko, takie daj.
1: Gdzie proszę?
0: Shakira. Można inaczej. Blik. Od razu proszę. 20 minut i godzina 7 mundialowa, Shakirowa. Rewelacyjna nutka. 1-1 na stadionie w San Francisco. Bez zmian. Jordania remisuje z Algierią. 1-1.
1: Będą tak? Darmowe lody na koniec roku za świadectwo z paskiem. Bo była taka głośna akcja, że rzecznik praw dziecka się nie spodobało i zabroniła, ale lodziarnie powiedziały, że one się tym nie interesują i będą darmowe lody, jak będziecie mieli czerwony pasek.
0: Szkoda, że mówią tylko o tym, jak jest już po wystawieniu ocen, nie? To we wrześniu będziemy przypominać. Spokojnie. Poranek Maxa zawsze po waszej stronie. 7:20.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Kaufland jest
7: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Wiemy, co jest ekstra.
14: Co tego się słucha?
15: Co jest hitem?
16: To ma potencjał.
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hobbs Ekstra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Ale Sugar Babes o poranku w Dzień Ojca. To się nie spodziewaliście w RMF Max, prawda?
1: Czy ja przede wszystkim cieszę się, że zagubiona Sugar Babes prowadzi ze mną ten program.
0: Sugar Babe.
1: Babe, przepraszam.
0: Jedna.
1: Babe. Ale naprawdę?
0: A myślę, że jest nas więcej.
1: Hej! Jak Dzień Ojca, to Dzień Ojca. Normalnie jesteś jedna.
0: Już nie przesadzaj.
1: Myślałem, że w Dzień Ojca będziesz z koleżanką.
0: To nie Asia. Znaczy, że spełnią się wszystkie twoje marzenia.
1: Asia, Ania Łopuszańska podaje informacyjny flash o pełnej, także pamiętajcie, że dobrze poinformowani słuchają Maxa za 9 minut, punktualnie o 7.
0: Polskie kąpieliska. Aha. Na samym końcu raportu czystości kąpielisk sporządzonego przez Unię Europejską.
1: Tak.
0: Podobno z naszą wodą jest źle.
1: Wszystko przez te...
0: No, sinice.
1: Sinice i na K to jest ta koli.
0: Żebyś wiedział.
1: Bakteria, no. Wszystkie inne na K nie dotyczą polskich kąpielisk w tym raporcie. To jest nowa bledka.
0: Nowa.
1: Co u ciebie, bledka?

0: 1. Algieria. 2. A Jordania jest taka trochę jak Polska, bo z tym spalonym to Jordanie oszukali.
1: O nie, najgorzej.
0: Gol ze spalonego. Co się dzieje na mundialu? O tym we fleszu sportowym już za parę chwil. Co się dzieje na drogach? Krajowa 73. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie
1: posłuchajcie flesza.
2: Reklama. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
7: One latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
13: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
14: To pokaz barokowych kreacji.
15: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
13: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
14: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
15: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
14: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
13: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
16: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
17: I dokąd wtedy jedziemy?
16: No nie wiem.
17: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
16: A, dobry komona.
18: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komona, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Siódma w RMF Max oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A to poranne wydanie Flesza. Zaczynamy najnowszym raportem z dróg. Są poważne utrudnienia na Krajowej 70 Trójce w Smęgorzewie w Małopolsce. To między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską. Po zderzeniu osobówki z ciężarówką trasa jest nieprzejezdna w obu kierunkach.
2: Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
1: Potwierdza rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego straży Hubert Ciepły. Objazd prowadzi drogami lokalnymi. Prezydent Karol Nawrocki nie pojawi się na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. To dlatego, że nie dostał zaproszenia. Strona ukraińska wycofała się też ze spotkania prezydentów. Prezydencki minister Marcin Przydacz ujawnił, jak strona ukraińska zachowywała się podczas rozmów.
3: Ustaliliśmy godzinę i datę tej rozmowy telefonicznej. No niestety strona ukraińska się wycofała z gotowości rozmowy telefonicznej. Doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał.
1: Według Przydacza Zełenski szuka metody, jak odwrócić uwagę od problemów korupcyjnych poprzez wywoływanie sporów natury historycznej. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To pokłosie decyzji ukraińskiego przywódcy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. A my sprawdzamy, co z pogodą. Oficjalnie mamy lato, a do Polski powoli wraca fala upałów. W tym tygodniu zobaczymy nawet do 36 stopni.
4: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Więcej o pogodzie tuż po mistrzowskim fleszu sportowym, na który zapraszamy już teraz. Mistrzowski flesz sportowy otwiera starcie Argentyna-Austria. Ekipa z Ameryki Południowej pokonała Austrię 2-0. Bohaterem spotkania Leo Messi został najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Francja pokonała w Filadelfii Irak 3-0. Norwegia zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu, pokonując Senegal 3-2. No i z boisk przenosimy się jeszcze na moment na korty, bo z turnieju WTA 500 w Bad Homburg odpadła Magdalena Fręch. Polka przegrała z Japonką Naomi Osaką 4-6-1-6. A Kamil Majchrzak tymczasem szykuje się do wielkoszlemowego Wimbledonu. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Sporo słońca dziś w całym kraju i raczej bez solidnych opadów deszczu. No, mogą pojawić się ciemniejsze chmury, ale to też będzie przejściowe. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one pokazują już coraz wyższe wartości. To jest dopiero preludium do tego, co wydarzy się od czwartku, bo od czwartku rzeczywiście temperatura maksymalna, no to już będzie ciężka do zniesienia, do 36 stopni maksymalnie nawet. No a dziś 26, Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk, troszkę mniej 23, ale to też ciepło.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: 4 po 7. Tu RMF Max.

Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: znajoma marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.

0: Zróbcie sobie super dzień ojca z RMF Max. 10 minut po godzinie 7. Algieria 2, Jordania 1. To tak jedno oko na mundial, a drugie na studio Poranka Maxa, w którym Asia Meus i Irek Jakubek życzą wam dobrego dnia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dzień ojca. Przypominamy raz jeszcze, trzeba pamiętać o wszystkich tatusiach.
0: Pewnie.
1: Żółw, najstarszy żółw świata.
0: O,
1: to jest historia dla taty.
0: W temacie starego, ma coś bardzo starego.
1: 194 lata konkretnie ma.
0: Ile?
1: 194 i właśnie został uznany za najstarsze żyjące zwierzę lądowe na świecie.
0: Brawo, brawo.
1: Jonathan przez lata miał swoją towarzyszkę o pięknym imieniu Frederika, ale potem się okazało, że Frederika to jednak był Frederik.
0: Frederik? No. Jakie zdziwienie. Atakujesz tą skorupę i na koniec się okazuje, że chcesz mieć jajko, nie?
1: No.
0: Na koniec się okazuje, że jednak Frederik, a nie Fryderyka. No,
1: Jonathan.
0: Tak, on był
1: się
0: z nim.
1: Zdziwił
0: on
1: trochę,
0: był z nim tylko dla jaj. Dosłownie.

0: No nie dziękujcie za tę defiladę piękna z okazji Dnia Ojca. 20 minut po godzinie 7 to były modelki w RMF Max.
1: O czym informuje przewodniczący tejże defilady? Na pierwszym miejscu Ireneusz Jakubek.
0: Och, chodźcie do nas po 300. Zapraszamy cię, ale tylko i wyłącznie, droga słuchaczko, słuchaczu, imieniem twojego ojca plus jedno miłe słówko na temat taty. Bardzo prosimy.
1: I to wsadzacie w SMS-a imię taty plus jedno miłe słówko na jego temat i wysyłacie nam pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 w naszej zabawie już są przygotowane.
0: Zdrówka dla Antoniego teraz ja życzę. Przepraszam, troszkę prywaty, bo
1: a to
0: Antoni...
1: są 3 słowa.
0: Ale ja mogę. A będzie kara? Nie będzie, a widzisz, cień ojca.
1: A zobaczymy.
0: 21 minut po godzinie 7. SMS-y z imieniem twojego taty i jeszcze coś miłego na jego temat. Najlepiej jednym słowem wysyłacie, by zagrać o 300.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Patryk spróbował szczęścia.
6: I co się stało?
7: Patryk!
8: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.

0: Radio.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Links.

0: Enta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kąbrowskiego 449. Zaprasza.
4: I po reklamie.

0: Jacek, cierpliwy. Piotr, ogarniacz.
1: Zbychu, duży.
0: Henryk Wędkarz.
1: Pięknie.
0: Imię waszego ojca plus jedno słowo, które dobrze go opisuje, to w poranku RMF Max o 7.31 wysłał między innymi Tomuś. Cześć Tomek.
2: Siema.
0: A właściwie syn Jana. Co możemy powiedzieć o Janeczku twoim?
2: No jest z niego taki trochę nerwusek.
1: Nerwusek!
0: Ale rozumiem, że spokój i opanowanie odziedziczyłeś po matce, prawda?
1: Dlatego teraz pewnym krokiem przejdziesz przez naszą zabawę. 300 zł mamy dla ciebie. Będziemy ci zadawać proste pytanie. Piłkarz czy? I ty musisz zdecydować, czy to piłkarz, czy może coś innego.
0: A że dzisiaj gra Portugalia z Uzbekistanem, więc jesteśmy w szatni Uzbekistanu, a tam na ławie siedzi Horsu Bozor. Horsu Bozor. Tutaj cały Uzbekistan poruszony jest jego miłością do pochodzącej z Kirgistanu modelki Amir Temur. Horsu Bozor!
1: Horsu Bozor! Tomek, to jest piłkarz czy największy plac targowy w Uzbekistanie?
0: No nie pomyl się, bo ci stówkę będziemy musieli zabrać, no. Piłkarz czy targ?
1: Horsu Bozor.
0: No.
2: Targ.
1: Dobrze! Czystowy obroniony! Lecimy dalej, kadra Uzbekistanu znowu przy piłce.
0: Na murawie Aziz Ganiew. Aziz, ten środkowy pomocnik, mógł być inspiracją dla Azizam, Eda Shirana. Aziz Ganiew, gol!
1: Aziz Ganiew! To jest piłkarz czy narodowy taniec Uzbekistanu, Tomek?
0: Aziz Ganiew.
1: No. Szybko! No!
2: Taniec.
1: Piłkarz. Aziz Ganiew.
0: Ale masz dwie stówy i Abdullaha Szurpę na powtórce. Abdullah Szurpa, jego pojawienie się w wyjściowej jedenastce może być zaskoczeniem dla kibiców. Zanim średnio udany sezon, Abdullah Szurpa! Gol!
1: To piłkarz czy rosół z Uzbekistanu?
0: No.
2: Piłkarz.
0: Brawo, zupa. No więc nie zupa.
1: Tomek.
0: Nie zupa, a stówkę wygrałeś. No przynajmniej tyle. No dobrze, że
2: się. Dzięki, siema, pozdrawiam.
0: Spokojny po mamie. Super.

0: syn słynnego Waligury. Przypominam to.
1: Roberta do tego dodajmy.
0: W dzień ojca przypominamy 18 minut przed godziną 8, żebyście wy nie zapomnieli o wielkim święcie 23 czerwca. Asia, Irek na pokładzie tu RMF Max.
1: I będzie prezent w sam raz na dzień taty. Tatę to na pewno ucieszy. 70 kilometrów A2 na wschodzie Polski. I 3 odcinki ekspresowej S6 na Pomorzu. Nowe, oddane, otwarte jeszcze przed wakacjami.
0: Drogi prezent na dzień ojca. Fajnie, super. Ale dobrze, że już jest, wiesz, po dniu matki.
1: Bo
0: na dzień matki dostaniecie fotoradar na tych drogach, nie?
2: Max.
1: Haha.
0: Prosiłaś o coś błyszczącego, to będzie błyskał.
3: Reklama. Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
10: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
11: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
10: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
11: To mi się podoba.
10: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och...
11: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
15: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: No i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na wakacje grają od samego rana tutaj w RMF Max, 9 minut przed 8.
1: To był Urzel.
0: Urzel.
1: Urzel w Dzień Ojca. Urzel pod prysznic, idealny prezent.
0: Nie, wymyślcie coś lepszego.
1: Naprawdę? 8
0: no pewnie.
1: 8, super, cieszę się, że wjechałaś ludziom na ambicje. 8 minut przed godziną 8 to jest rewanż za Dzień Matki.
0: Jest nowy trend w internecie i to was na pewno zainteresuje.
1: Tak?
0: Teraz bardzo popularne są takie filmiki, na których ktoś wyciera kurze, spokojnie gotuje, albo
1: super,
0: powolutku pije sobie kawę i to nas podobno teraz relaksuje, to nam się podoba.
1: Ja w Dzień Ojca chciałem wszystkim przypomnieć, że jeżeli jesteś liderem wśród fanów kanału internetowego Mistrzyni Porządku, to liczy się trochę tak, jakbyśmy sami sprzątali, nie?

0: 4 minuty i godzina 8. Informacyjny flash punktualnie o pełnej. Będą ostrzeżenia pogodowe. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie flash RMF Max 8 za 4.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na Ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań. Plac Wolności.
6: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Auto Compol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
8: Uwaga Poznań! Już 27 czerwca wielkie otwarcie nowego salonu meblowego Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Szukasz mebli do salonu, sypialni, pokoju dziecięcego czy jadalni? W Inspirii znajdziesz meble do każdego pomieszczenia od topowych polskich producentów Vox, Polipol, Meblik i wielu innych. Tylko z okazji otwarcia rabat minus 15% na cały asortyment. Nie przegap! 27 czerwca wielkie otwarcie salonu Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Inspiria. Odkryj wnętrza pełne inspiracji.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Jest ósma, jest Flash w RMF Max, a to oznacza skrót najważniejszych informacji. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Unia Europejska coraz bliżej utworzenia tak zwanego wojskowego Schengen. Za godzinę i 30 minut odbędzie się głosowanie nad pakietem przepisów. Chodzi o łatwiejsze przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego po całej Unii Europejskiej.
2: Europosłowie chcą skrócić czas wydawania zezwoleń na transport wojskowy i przyspieszyć cyfryzację całego systemu. To oznacza szybszy przerzut wojsk na wschodnią flankę NATO i duże inwestycje w drogi, mosty oraz linie kolejowe o znaczeniu strategicznym.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. Jeśli europosłowie poprą dziś kompromis, w połowie lipca rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi, a przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku. Tymczasem amerykański prezydent Donald Trump znów krytykuje Europę. Chodzi o to, że kraje nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Włochy zachowały się bardzo źle. I inne kraje. Niemcy także zachowały się źle. Wydaliśmy te wszystkie pieniądze prawdopodobnie 600 miliardów rocznie. To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO, a oni nie byli przy nas. Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. Jutro amerykański przywódca spotka się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Zanim mistrzowski flesz sportowy, jeszcze wyniki nowego raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Rzadziej sięgamy po alkohol, częściej skrolujemy treści w sieci. Młodzi Polacy w wieku 18-19 lat są bardziej pochłonięci nowymi technologiami.
3: Liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie skrolowaniu wydłużyła się z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin, a są też osoby, które raportowały po 7 i 8 godzin dziennie.
1: Podkreśla dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska, a teraz obiecany wcześniej mistrzowski flesz sportowy. Tuż po tym oczywiście prognoza pogody. Bądźcie z nami.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: Kilka chwil temu w Santa Clara w Kalifornii Jordania przegrała z Algierią 1-2, ale największe emocje wzbudziło starcie Argentyna-Austria. Górą reprezentacja z Ameryki Południowej, wynik meczu 2-0, ale nie to wzbudziło największą sensację, a autor bramek. 40 lat od strzelenia gola ręką Boga przez Maradonę. Messi śrubuje rekord wszechczasów. Najlepszym strzelcem w historii uzyskał swojego 17 i 18 gola w historii Mistrzostw Świata. I jeszcze Francja w Filadelfii pokonała Irak 3-0, a Norwegia Senegal 3-2.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: Przed nami naprawdę piękny dzień. No, jeżeli chodzi o chmury, one będą się gdzieś tam pojawiały, ale raczej nie powinny przejąć sterów. Na termometrach sporo, ale jeszcze nie najgorzej. Najgorzej będzie w czwartek. Jeżeli nie lubicie upałów, no to niestety nie mamy dla was dobrych informacji, bo 36 stopni nawet. Dziś jeszcze najchłodniej. W Gdańsku 23 stopnie, do 26 zobaczymy w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu. I najwięcej 27 to Rzeszów.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: W nieoficjalnym rankingu ulubionych piosenek taty ta jest prawie na samej górze. Dawid Podsiadło, Sezon, tu RMF Max.
5: Jest druga, 0, 5.
4: Jest 8:04.
5: Gdzieś

Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.

0: Ja już jestem w trybie all inclusive. 10 minut po godzinie 8 gramy jak na wakacjach, mimo że to ostatni tydzień szkoły. Tak mamy tu w RMF Max.
1: My tak mamy i pogoda też już czuje, że wakacje się zaczynają i że trzeba zrobić opcje gorące dni i równie ciepłe noce.
0: Będzie tropikalnie w nocy, czyli temperatury nocą będą kręcić się w okolicach 20 stopni.
1: No i co z tym zrobić, jak nie macie klimy na poddaszu na przykład, a chcecie sobie szybko schłodzić pokój przed snem?
0: No.
1: Eksperci mówią, że trzeba otworzyć okno i powiesić w środku tego okna mokry ręcznik.
0: I co, i wtedy będzie chłodniej?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: No tak mówią.
0: Prawdziwy chłód zapanuje w sypialni w momencie, kiedy ona odkryje, że ten ręcznik, co zmoczyłeś, no i trochę wykręciłeś, żeby tak bardzo nie kapało na podłogę, nie? Wiadomo. To powiesiłeś w oknie jej ulubioną sukienkę. Tę, w której ona najbardziej lubi chodzić do swojej mamusi.
1: Ha.

0: Tak, ojciec wie, że się dobrze bawisz, słuchając RMF Max.
1: Bo sam się dobrze bawi.
0: Pewnie, 20 minut po godzinie 8. Dzisiaj jest Dzień Ojca, jakbyście jeszcze zapomnieli. Przypominamy, że można sobie wytargać u nas o poranku fajne prezenty dla waszego taty i dla was również, tato. Tylko trzeba się pochwalić na naszym messengerze, nagrać głosóweczkę, w której mówicie jak ojciec.
1: Powiedz jak twój ojciec. Powiedz tak jak twój ojciec. Nagraj to i wyślij nam na messengerze RMF Max, a pęka te torby fajnych rzeczy czekają.
0: Och, tak, to prawda, to prawda. Mój kiedyś mi powiedział, że mi bardzo zazdrości wyobraźni. Ja zapytałem dlaczego. On powiedział, bo ja tego nie widzę. A ja mu opowiadałem o swoich marzeniach i pomysłach. A i taka była historia. Dajcie głosóweczkę, w której opowiadacie i mówicie dokładnie tak, wasz ojciec. Będzie nam bardzo miło. A przy okazji prezenty do wyjęcia.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
8: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
9: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Uwaga! Leci w górę!
12: Uwaga! Leci w dół!
13: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
14: Sponsorem listy Hop Dance jest Discoplex A4. Organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
15: Stresujesz się decyzją o studiach?
16: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
15: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
16: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
17: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Wiemy, co jest ekstra.
19: Do tego się słucha.
1: Co jest hitem.
6: To ma potencjał.

0: Zapraszamy 3 lipca do Olszanek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Rihanna.
1: Na dzień taty. Calvin Harris. Po dniu matki się u nas zasiedział, dlatego występują u nas razem 29 minut przed godziną 9. Dzisiaj słuchacze RMF Max mówią jak ich ojciec.
2: Nic, tylko wiecznie. Wziąć, zgryźć, zniszczyć, połamać. Inne dzieci to by miały i miały.
3: A ty nie szanujesz.
1: To był syn Grzegorz, córka Joanna.
4: No i po co ci te pazury takie wielkie? Po co ci te brwi takie? Przecież jesteś piękna. Po co tak sobie robisz to?
1: No właśnie.
3: Syn Kamil.
1: Kamil.
5: I po co tam łapy pchałeś? Boli? To ma boleć. Następnym razem się nauczysz.
1: Poznajcie córkę Beatę?
6: Nie wiem. Idź zapytać mamę.
1: Bardzo ładnie. I reprezentująca wszystkie córki i synów przy okazji najważniejsza córka świata.
7: Tata ciąż mówi, że mnie kocha i że dam radę. Że wszystkim.
1: My też wszystkim. Wszystkim wyślemy świetne prezenty na Dzień Ojca. Tu RMF Max.

0: Zapytajcie ojca, jak tańczył do tego numeru w latach 80. 20 minut przed godziną 9 u nas na półce z najlepszymi hitami Dub Dogs. Tu RMF Max. U nas o poranku tylko potrzebne, ważne informacje.
1: Właśnie, uważajcie na drony.
0: Zaskoczyłem cię.
1: Nie spodziewałam się. Drony są nad A1 i A4. Latają sobie takie drony.
0: Ale to są drony obserwacyjne, nie obawiajcie się, żadne drony wojskowe, nic z militarnych zagrożeń.
1: Drony obserwacyjne są tam po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem tiry się nie wyprzedzają, bo nie mogą, a czasem się wyprzedzają, albo czy ktoś nie gada na przykład przez telefon, jak jedzie szybko autostradą. Obserwacyjne, jak sama nazwa wskazuje, obserwują.
0: Drony. I dlatego każdy ojciec prędzej czy później myśli o kupnie samochodu bez dachu.
1: No, kryzys wieku średniego, wiadomo.
0: Absolutnie nie o to chodzi. Kabriolet jest po to, żeby patrzeć, czy przypadkiem te drony na ciebie nie.
2: Max.
0: Z góry nie łypią.
1: A leci! Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors Poznań. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
19: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
20: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
21: Hit na maksa.
22: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: 25 tysięcy złotych na Dzień Ojca i w Dzień Ojca. Co byście powiedzieli na taką propozycję?
1: Ja jestem na tak. 25 tysięcy złotych. Słuchajcie, to są takie pieniądze, dzięki którym można naprawić to, co się zepsuło już tak dawno, że w ogóle nie zauważamy tej świecącej kontrolki z napisem check engine.
0: Każdy ma taką.
1: Każdy, oczywiście, każdy ma taką kontrolkę, która mogłaby zgasnąć, ale niestety nie ma pieniędzy na to, by ogarnąć sytuację u swojego mechanika.
0: I dlatego my dajemy wam szansę, żeby ta sytuacja się zmieniła i te 25 tysięcy złotych wpadło właśnie na wasze konto.
1: I najważniejsze, że to nie tylko córka dla ojca może wygrać, nie tylko syn dla ojca może wygrać, a potem się podzielić, tylko ojciec sobie może sam wygrać. Matka, ty też możesz sobie wygrać. Uwaga, 25 tysięcy złotych.
0: Mamy dla was najlepszą okazję tego poranka, super rundę bonusową i mnożymy każde zgłoszenie, absolutnie każde, razy 550.
1: A to oznacza, że teraz się najbardziej opłaca. Teraz się najbardziej opłaca wysłać jedno zgłoszenie, max na 7327, taki SMS, max na 7327, bo każde zgłoszenie mnożymy razy 550, a to oznacza, że 550 losów trafia do puli, z której wyciągamy ten jeden szczęśliwy. I ta osoba ma szansę na 25 tysięcy złotych.
0: Łapiecie za telefon, wpisujecie w wiadomość hasło Max i wysyłacie pod 7327.
1: Max 7327.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
11: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Auto Compol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
13: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
14: Auto Compol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
7: I po reklamie.
15: Muzyka zawsze po pierwsze.
16: Tu się czuję hity.
15: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
17: Minęła 9. Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Poznań. Zaostrza się polsko-ukraiński konflikt. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewne nie przyjedzie pojutrze do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy, stwierdził były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Po co obu stronom ten spór?
18: Według ambasadora obie strony roznieciły go po to, żeby u siebie w kraju wzmocnić się politycznie. Problem w tym, że przy okazji sporo zburzyliśmy, a do tego pozrywane zostały kanały porozumienia, bo w konflikt włączyli się na przykład ukraiński szef dyplomacji, szef kancelarii prezydenta, czy też ambasador ukraiński. Ukrainy w Polsce.
17: Tyle, Krzysztof Berenda.
15: To jest RMF Max Poznań.
17: We Fleszu o poranku szybki raport z dróg. Jak wiecie z RMF Max, na pętli Krzesiny trwa koszmar kierowcy, czyli remont, co sprawia, że autostrada i Krajowa 11 w tym miejscu są mocno zakorkowane. Zdarzenie drogowe na skrzyżowaniu Gdyńskiej z Bałtycką. Tam też możecie natrafić na utrudnienia. Zgłaszacie nam też, że światła na Hetmańskiej przy krzyżówce z Rolną nie działają, więc uważajcie tam na siebie. Za to aura na drogach będzie kierowcom sprzyjać. Nie przestraszcie się tych kilku szarych chmur z rana. Padać nie powinno, a warunki do jazdy będą bardzo dobre. Więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po fleszu. Nawet kilkudziesięciu mieszkań na wynajem szuka miasto. W RMF Max trzymamy rękę na pulsie poznańskich spraw. Można zgłaszać się do Miejskiego Programu Społecznej Agencji Najmu. To oferta dla osób, które chcą zarobić na wynajmie swojego lokalu i nie ryzykować, bo umowę podpisuje się z urzędnikami, a nie prywatną osobą. Przekonuje Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
0: Już na ten moment mamy 61 rodzin, które zamieszkały w tych mieszkaniach od prywatnych właścicieli. Natomiast nadal ta lista potrzebujących jest większa. W związku z tym po raz kolejny zgłaszamy się po te mieszkania. Wydaje nam się, że ten czas teraz, który jest dobry, ponieważ kończy się rok akademicki. Myślę, że część tych mieszkań w Poznaniu się zwolni.
17: Program pilotażowo ruszył w Poznaniu kilka lat temu, teraz jest już ogólnopolski. Miejska pływalnia czynna tylko do końca tygodnia. Jak dowiedziała się redakcja RMF Max, basen Atlantis na osiedlu Stefana Batorego potrzebuje przerwy technicznej. Zamknięcie obiektu nastąpi w poniedziałek, więc korzystać możecie jeszcze do niedzieli. Później rozpoczną się tam coroczne prace konserwatorskie. Te mają potrwać do 19 lipca. Jak podpowiadają przedstawiciele POSIR-u, w czasie przerwy technicznej mieszkańcy mogą korzystać z pływalni na Grunwaldzie, Winogradach, letniej pływalni Kasprowicza i na Chwiałce. Ta ostatnia zostanie otwarta właśnie w niedzielę. A już za godzinę we Fleszu.
16: Program jest skierowany do osób fizycznych, będących właścicielami bądź też współwłaścicielami nieruchomości. Należy do niego posiadać tytuł prawny.
17: O jaki program chodzi i jakie możecie mieć z niego korzyści, tego dowiecie się tylko słuchając RMF Max Poznań po 10.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu. Razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
17: Kolejny gorący dzień szykuje nam się w Poznaniu. Jeśli wczoraj nie mieliście okazji podsmażyć się trochę na ulicach, to dziś będzie powtórka z rozrywki. Choć nad naszymi głowami pojawią się już chmury, nawet te szare, ale spokojnie synoptycy są przekonani, że nic z nich nie skapnie. Parasole, jeśli do czegoś się przydadzą, to do ochrony przed słońcem. Dziś na termometrach nawet do 27 stopni ciężko będzie wytrzymać nawet w najcieńszych ciuchach, a dziś nie pomoże nam wiatr.
19: Pięć minut po godzinie 9 to jest najlepszy moment, by syn Sebastian przemówił głosem wszystkich ojców.
20: Mi świecisz tą latarką przy sobie.
21: Najlepszego wszystkiego dla wszystkich tatusiów dzisiaj.
19: Baterijki do latarki będą super pomysłem na prezent.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Bob Sinclair zrobił to nam, kolejnego hiciora na lato. Kajza zaśpiewała i zrobiło się I Can Wait. Mamy wtorek w Toruniu, piękny, słoneczny dzień. No i mamy dzisiaj dzień ojca. Tatko lekko przesadzał z klimatyzacją, dlatego dzisiaj będzie miał także lekką chrypkę do 13. Piotrek Niwald, witajcie. Zostaje w programie Byle do obiadu w RMF Max. Właśnie do pierwszej. No i dzisiaj w ogóle mamy wyjątkowy dzień i nie tylko dzień ojca, ale o szczegółach za chwilę.

0: 20% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Sparzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
6: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
6: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
11: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kaufland jest!
0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: I po reklamie.

Alex Uren zrobił to oczywiście w Poznaniu, w RMF Max Poznań na 93.5. My też to robimy razem u was w pracy, ale robimy to dzisiaj w postaci takiego dużego kombo, bo dzisiaj Wanda i Zenon mają imieniny. Dzisiaj mamy Dzień Ojca, ale uwaga, dzisiaj mamy Dzień Wędkarza, więc w Poznaniu, w Wielkopolsce, jak teraz jakaś pani wędkarz albo pan wędkarz słucha, czy karpiowy, czy gruntowy, czy spinningista, czy morski wędkarz, to bądźcie pozdrowieni. Ja sobie tak szybciutko sprawdziłem, w okolicach 20 tysięcy wędkarzy jest w PZW Poznańskim, ale pewnie wiele więcej łowi, bo to jeszcze wody polskie i prywatne jeziorka. No to wszystkiego dobrego, słuchajcie, wędkarze kochani. No to dzisiaj z okazji Dnia Ojca na ryby, z ojcem w Poznaniu na ryby. A jak brakuje na sprzęt, na jakąś łódeczkę albo silniczek, albo dużą ilość przynęt, albo fajną wyprawę do Szwecji, to za chwilę wam powiem, jak w Poznaniu wygrać 25 tysięcy.

0: Mikolas i Trips w RMF Max. Tak jest, będę do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Uwaga, obiecałem i jestem na sprzęt wędkarski. Wiecie co? 25 tysięcy, jakbyście wygrali w RMF Max, to będzie na łódeczkę i na silniczek jeszcze starczy. I na dużą ilość przynęt, albo na wyprawę do Szwecji, albo to nie jedną wyprawę. Tylko trzeba dostać się do finału. Albo tata teraz słucha i z okazji Dnia Ojca dostaje się do finału, albo ktoś dla niego. Proszę skorzystać z tej okazji, bo okazja jest duża, żeby 25 tysięcy w RMF Max wygrać. Max wysyłacie na 7327, hasło Max SMS-em na 7327, jeden SMS 369 z VAT-em, albo zgłoszenie online na www.rmfmax.pl. Ale żeby ten ojciec był zadowolony, tatuś, tatusiek dla tatusia, to uwaga, przez 10 minut pomnożę wasze zgłoszenie razy 1130 szans dostania się do finału. No takie dobre serce dzisiaj ma ojciec dla wszystkich tatusiów. Proszę bardzo, Max na 7327. Właśnie tak to dla was zrobiliśmy w RMF Max. Każde zgłoszenie od teraz razy 1330 szanse dostania się do finału po 25 tysięcy. Max.
1: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o Dniu Ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
12: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
18: No to w czym problem?
17: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
18: No i?
17: No i obawiam się, że nie zdąży.
18: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
19: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
25: Hity na maksa.
24: Poznaj 93,5 FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
27: Kolejny gorący dzień szykuje nam się w Poznaniu. Jeśli wczoraj nie mieliście okazji podsmażyć się trochę na ulicach, to dziś będzie powtórka z rozrywki. Choć nad naszymi głowami pojawią się już chmury, nawet te szare, ale spokojnie synoptycy są przekonani, że nic z nich nie skapnie. Parasole, jeśli do czegoś się przydadzą, to do ochrony przed słońcem. Dziś na termometrach nawet do 27 stopni ciężko będzie wytrzymać nawet w najcieńszych ciuchach, a dziś nie pomoże nam wiatr.
26: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.

czas aktualny i pięknie popłynięte w RMF Max w Poznaniu. Chodzi Iben na 9.35. W niedzielę, przedwczoraj, 21 czerwca, koncert Za Miłość zainaugurował 36. Malta Festival. W programie 108 wydarzeń, ponad 500 artystek i artystów z 20 krajów i duża ilość tego, co dzieje się nie tylko w teatrach i salach koncertowych, ale także na ulicach, placach i skwerach. Więc jak wybierzecie się na spacer po Poznaniu, to zwróćcie uwagę, jest fajnie, kolorowo, z jaką dostępnością, spektaklami, muzyką, kiną i rozmowami na Malta Festival w tym roku właśnie w naszym pięknym mieście. RMF Max. A na miasto się wybieram, jak to zwykle w RMF Max Poznań w programie Byle do obiadu, żeby zadbać o waszą pracę, żeby się lepiej pracowało, ale żebyście też mieli fajne plany na popracy. W RMF Max Poznań Rocks.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
23: I po reklamie.
24: Marek Mikulski, 10:00, zaczynamy Flash w RMF Max Poznań. 9173 zł brutto, czyli około 6,5 tysiąca złotych na rękę, tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w maju. To statystyczna średnia, którą wyliczył GUS. Czy takie dane oznaczają, że nasze pensje rosną?
0: O 5,8% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w skali roku. Oczywiście niemal 9200 zł brutto to kwota mocno zawyżona przez najlepiej zarabiających. Nadal mamy ochłodzenie na rynku pracy. W porównaniu na przykład z odczytami z zeszłego roku tempo podwyżek spadło. Dla tempa podwyżek istotna jest płaca minimalna, a nic nie wskazuje na to, by w tym roku miała mocno pójść w górę.
24: Sprawdzał to Igor Skrzypek.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
24: Akcja CBŚP pod Poznaniem. Takiego poranka mieszkańcy Alei Jana Pawła II w Luboniu długo nie zapomną. Przed 6 rano do jednego z budynków weszli uzbrojeni po zęby policjanci. Centralne Biuro Śledcze Policji potwierdza, że akcję przeprowadziło. Ujawniać szczegółów jednak nie chce. We Fleszu szybki raport z dróg w Poznaniu i okolicy. Nadal zakorkowany węzeł Krzesiny. Służby apelują, aby zwracać uwagę na znaki, bo często dochodzi tam do kolizji, co dodatkowo utrudnia przejazd. A w samym mieście powoli kończy się poranny szczyt komunikacyjny. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Od poniedziałku zamknięty będzie przejazd kolejowy na ulicy Naramowickiej. Kolejarze będą tam prowadzili prace remontowe, które potrwają planowo do 27 lipca. Przez zamknięcie przejazdu kolejowego zmianie ulegną trasy autobusów linii 167, 911 i 214. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Łużycką, Umultowską, Krygowskiego i Dzięgielową. Przedstawiciele kolei apelują też do rowerzystów i pieszych o zwracanie uwagi na znaki, bo w czasie prac utrzymany zostanie ruch pociągów jednym torem. Nawet 90% kwoty, którą wydacie na montaż instalacji, może do Was wrócić. Chodzi o instalację do łapania deszczówki, a kasę można dostać w ramach trwającego programu mikroretencji.
4: Celem programu jest zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody w miejscu jej powstawania. Celem tego programu jest również ograniczenie skutków suszy i rozwój lokalnej retencji wód opadowych i roztopowych.
6: A kto może skorzystać z takiej opcji? Dla kogo to jest program?
4: Program jest skierowany do osób fizycznych, będących właścicielami bądź też współwłaścicielami nieruchomości. Należy do niego posiadać tytuł prawny.
24: Wyjaśniał prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rafał Ratajczak, a rozmawiał z nim reporter RMF Max Przemek Wałczyński. A co usłyszycie za godzinę we Fleszu?
7: Prac jak modernizacja sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, remonty dachów, wymiana instalacji, remonty sal dydaktycznych.
24: O tym, gdzie takie prace będą się działy i dlaczego zaczną się akurat w wakacje, powiemy we Fleszu po 11.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
24: Słońce, słońce, słońce. To będzie kolejny dzień na złapanie miejskiej opalenizny dzięki zaledwie godzinnemu spacerowi po centrum miasta. W takie dni współczuję listonoszom, kurierom i innej maści dostawcom, którzy większość dnia muszą spędzać na dworze. To samo tyczy się budowlańców. Dziś maksymalnie na termometrach do 27 stopni. Smarujcie się więc kremami, pamiętajcie o nakryciach głowy i miejcie pod ręką coś do picia, bo robi się niebezpiecznie na ulicach od samego chodzenia bez czapki.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
25: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
26: Kolejne fajne tematy w robocie, no same się zrobię, nagramy w Max, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie, bądźcie z nami. No i fajnie, że jesteście także z nami po godzinie 10. Dzień Ojca, Dzień Wędkarza, 23 dzień czerwca. Wszystkiego dobrego! Dzisiaj tak w ogóle jest jeszcze w kalendarzu Dzień Olimpijski, a tutaj Shakira Mundialowa. Dla wszystkich niewyspanych tatusiów także. Zostańcie z RMF Max, pomożemy.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: zbieramy na wakacje, te wszystkie fajne przeboje, one cały czas napływają. Wszystkie emocje zaczynają buzować, a później będą tylko wspomnienia. A żeby wakacje się udały, to taki David Guetta mógłby zaproponować, żeby coś odpalił. Ale on nie proponuje, a RMF Max to robi. 25 tysięcy czeka. Szyfr do wygranej cały czas. W finale odgadujecie szyfr po 25 tysięcy w naszych walizkach. A dokładnie jest to jedna walizka, która ma 25 tysięcy. I jak szyfr zostanie odgadnięty, a ma cztery cyferki, no to te 25 tysięcy jest wasze. A za dwie godziny pojawi się pierwsza cyfra tego właśnie szyfru, żeby wam po prostu było łatwiej. A żeby dostać się do finału, to kliknijcie na rmfmax.pl. Są fajne bonusiki.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Uwaga! Leci w górę!

0: soboty po 17 w RMF Max.
1: Sponsorem listy Hopbands jest Discoplex A4, organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
2: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
0: Wiemy, co jest ekstra.
11: To tego się słucha.
12: To jest hitem.
13: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hopbands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: I po reklamie.

wiecie, jak lato, modelki w RMF Max w Poznaniu. Przy tych temperaturach od razu lato czuć. Ja to tak wczoraj poczułem i przez ten weekend. I człowiek, i to czoło takie opalone i tak dalej. Nawadniajcie się, pamiętajcie. Dużo letnich tematów w RMF Max Poznań będzie się pojawiało. A teraz będzie temat mocno seniorski, bym powiedział. Kto zostanie najlepszym przyjacielem seniorów? Do kogo w tym roku trafi zaszczytny tytuł najlepszego przyjaciela seniorów? To wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności. Kandydatury można zgłaszać tylko do 30 czerwca. Link jest na poznań.pl. A seniorów słuchających RMF Max Poznaniu, wielkie pozdro! No właśnie, może tak z dziadkiem i z babcią na jakiś festiwal? Może z okazji Dnia Ojca? Dziadek to też ojciec ojca.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Ty musisz lecieć na bal.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Na błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy. Może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem?
12: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
15: jest fresh. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
18: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowit. I po reklamie.
1: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
2: W RMF Max. Hit za hitem.
1: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
4: Słońce, słońce, słońce. To będzie kolejny dzień na złapanie miejskiej opalenizny dzięki zaledwie godzinnemu spacerowi po centrum miasta. W takie dni współczuję listonoszom, kurierom i innej maści dostawcom, którzy większość dnia muszą spędzać na dworze. To samo tyczy się budowlańców. Dziś maksymalnie na termometrach do 27 stopni. Smarujcie się więc kremami, pamiętajcie o nakryciach głowy i miejcie pod ręką coś do picia, bo robi się niebezpiecznie na ulicach od samego chodzenia bez czapki.
3: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.

Dobra muzyczna rozrywka w RMF Max Poznań. No jasne, w pracy to potrzebne, ale po pracy trzeba się zrelaksować i to mam kolejny powód do tego, bo są stoły bowlingowe, bilardowe, shuffleboardowe. Ach, sobie obiecuję, żeby w to zagrać, ale są także dwa interaktywne darty i trzy pokoje karaoke. Można się wyżyć na Świętym Marcinie 24. Galeria MM się kłania, dokładnie MK Bowling. Możecie do mnie napisać, mam wejściówki na kręgle, mogę takie fajne kody wysłać na bilard, na darta. Macie ochotę? Piotr.Niewald@rmfmax.pl. Aha, tu są jeszcze do dyspozycji pokoje karaoke takie kameralne. Candy, 8 osób, pokój klasyk, ale tu dużo się dzieje. To oczywiście MK Bowling w Poznaniu, a ja czekam na maile od was. Piotr.Niewald@rmfmax.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędliny od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Co mówią Twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
13: O, adres taki egzotyczny.
14: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
13: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
15: Uwaga Poznań! Już 27 czerwca wielkie otwarcie nowego salonu meblowego Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Szukasz mebli do salonu, sypialni, pokoju dziecięcego czy jadalni? W Inspirii znajdziesz meble do każdego pomieszczenia od topowych polskich producentów Vox, Polipol, Meblik i wielu innych. Tylko z okazji otwarcia rabat minus 15% na cały asortyment. Nie przegap! 27 czerwca wielkie otwarcie salonu Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Inspiria. Odkryj wnętrza pełne inspiracji.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroen.
0: I po reklamie.
18: Playlista Co zrobić dzień.
19: Niech się dzieje.
18: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
20: Jedenasta na zegarach RMF Max Poznań. Marek Mikulski. Zaczynamy Flash. Europosłowie poparli przepisy, które mają zlikwidować biurokratyczne bariery dla transportu wojsk w Unii Europejskiej, czyli tak zwane wojskowe Schengen. Co to oznacza dla Polski?
21: Polska najbardziej skorzysta z tego projektu. Po pierwsze, w razie kryzysu wojska sojusznicze będą mogły znacznie szybciej dotrzeć na wschodnią flankę NATO. Po drugie, do Polski trafią miliardy euro z przyszłego budżetu Unii na modernizację infrastruktury od dróg i mostów poprzez linie kolejowe, po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Kompromis wypracowany w Parlamencie Europejskim zakłada skrócenie czasu wydawania zezwoleń na transgraniczny transport wojsk do 2 dni.
20: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginą.
18: To jest RMF Max Poznań.
20: Uczniowie za chwilę zaczną wakacje, ale w szkołach w Poznaniu wcale nie będzie pusto. Redakcja RMF Max poznała dziś plany miasta na wakacyjne remonty w poszczególnych placówkach. Zdradza nam je Piotr Kurasiński z Poznańskiego Urzędu Miasta.
17: Okres wakacji to jest ten czas, ten moment, kiedy można realizować prace remontowe, konserwacyjne, które w normalnym trybie roku szkolnego nie można prowadzić. Prac jak modernizacja sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, remonty dachów, wymiana instalacji, remonty sal dydaktycznych. Wszystko to, co trzeba zrobić podczas nieobecności dzieci, tak aby 1 września dzieci mogły wrócić do szkół, wyremontowanych sal.
20: Prace mają zakończyć się jeszcze przed pierwszym dzwonkiem we wrześniu. Jak już wiecie, dzięki RMF Max można zgłaszać się do Miejskiego Programu Społecznej Agencji Najmu. To oferta dla osób, które chcą zarobić na wynajmie swojego lokalu i nie ryzykować, bo umowę podpisuje się z urzędnikami, a nie prywatną osobą. Dla przyszłych lokatorów to niższy czynsz dzięki programowi dopłat, przekonuje Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
19: Więcej napłynęło wniosków niż mamy aktualnie mieszkań. Zainteresowanie tym programem jest spore. Też musimy mieć bardziej wytężoną pracę do tego, żeby te mieszkania pozyskać.
22: Jeżeli chodzi o stawkę, to jest nadal kusząca oferta dla właścicieli mieszkań?
19: Myślę, że ta stawka jest porównywalna ze stawką na rynku komercyjnym. Te oferty są atrakcyjne. To nie jest tak, że my wynajmujemy mieszkanie za pół ceny tego, co normalny właściciel mógłby wynająć na rynku komercyjnym.
20: Mówił naszemu reporterowi Przemkowi Wałczyńskiemu przedstawiciel ZKZL. Poznań będzie obchodził imieniny. Od piątku do poniedziałku Ostrów Tumski, Śródka i Plac Kolegiacki wypełnią się historią, kulturą, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Kręgle, bilard, karaoke. Wieczór pełen zabawy w Centrum Rozrywki MK Bowling Poznań. Darmowe wejściówki możecie zdobyć dzięki RMF Max, a potem rozkręcajcie imprezę w galerii przy Świętym Marcinie. Wystarczy wejść na stronę RMF Max i kliknąć w zakładkę Poznań, by mieć szansę na bilety.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
20: Radzę nie ruszać się z domu bez nakrycia głowy. To może być ruch, który w najlepszym razie będzie was kosztował spalenie czoła. O najgorszych ruchach mówić nie chcę, ale temperatura będzie dziś piekielna. Na termometrach maksymalnie do 27 stopni, a przypomnę, że chodzi o temperaturę w cieniu, czyli na słońcu jeszcze goręcej, a niebo po południu ma być niemal czyste, więc chmury nie dadzą nam dziś wytchnienia od upału. Podobnie jak wiatr, zostają tylko stare, dobre drzewa.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
18: RMF Max.
24: Hity na Maxa dzisiaj mocno grają pod tytułem Dzień Ojca, tak? 23 dzień czerwca, także Dzień Wędkarza i pozdrawiamy tych, którzy na przykład urodzili się 23 czerwca. No to wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Zenonka i dla Wandzi, także z okazji imienin. Tu RMF Max, tu byle do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Oj, coś tatuś w pracy niewyspany, chyba oglądał meczyki mundialowe. Dzisiaj kolejne Portugalia, Uzbekistan, Anglia, Ghana. Pozdrawiamy wszystkich kibiców piłki nożnej. My też oczywiście informacje przekazujemy.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

Kids Afro na początek dnia dla niektórych, no bo po 11 może byli na nocce, albo odsypiają mundialik w Poznaniu Simsa przed momentem na 9:35. No to co, śniadanko? Przecież śniadanko to, specjaliści mówią, najważniejszy posiłek całego dnia. Pierwszy targ śniadaniowy w tym sezonie w Poznaniu odbędzie się w trzeci weekend lipca, ale pojawia się

0: zupełnie nowe miejsce. Letni targ śniadaniowy wraca do Poznania, tym razem nad Jeziorem Maltańskim. Mieszkańcy będą mogli wspólnie zjeść sobotnie i niedzielne śniadanie, próbując specjał w całej Polski. Ja sobie już datę zapisałem. Trzeci weekend lipca, wstaję wcześniej albo prosto po imprezie biegnę na Maltę, żeby spróbować tych specjałów na śniadanko. Ale smacznie. Za chwilę Avicii w RMF Max Poznanie.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: zapisach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
10: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaltańskich, krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia lawa się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
11: I po reklamie.

Morandi, to już znacie. No właśnie, oprócz tych nowości, które gramy, gdzie hity rodzą się w RMF Max Poznań, mamy dla was także dużo informacji o zabytkach na przykład. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę z okazji 35-lecia Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Odbędzie się parada zabytkowych autobusów, to pod Poznaniem. Wielka parada zabytkowych autobusów. Można rezerwować zaproszenia na przejażdżkę. O tym pisze poznań.pl. Wszystko 28 czerwca o godzinie 11.30 rozpoczyna się wystawa historycznych pojazdów, a pół godziny później ulicami Swarzędza i Zalasewa przejedzie uroczysta parada zabytkowych autobusów, szerokości i dużych uśmiechów. Niech pogrywa wam także tam RMF Max Poznań.

0: Halo? Halo, proszę otworzyć. Halo. No, ale żeby otworzyć walizkę w RMF Max, gdzie jest 25 tysięcy, to trzeba wysłać najpierw SMS-a o treści Max na 7327, żeby dostać się do finału naszej zabawy szyfr do wygranej. Pasuje? Ja wiem, że pasuje, bo właśnie uruchamiam dla was rundę bonusową, która takiego SMS-a pomnoży razy 770 szans dostania się do finału. Na serio. Kolejna runda bonusowa i kolejna szansa, żeby 25 tysięcy. Na jakiś bankiecik albo na coś. No to co? Max za 3,69. Ten SMS tylko 3,69. Max wysyłamy na 7,327, a my go mnożymy razy 770 szans dostania się do finału. No! Na rmfmax.pl też można. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Twój odkurzacz przestał chodzić, a kurz śmieje się tobie w twarz. Nie wyrzucaj i napraw go z nami. Serwis Rabski, Starołęcka 200. Wykonujemy również usługi wysyłkowe z całej Polski. Możliwość odbioru sprzętu od klienta. Więcej szczegółów na www.serwisrabski.pl. Bo każdy odkurzacz zasługuje na drugą szansę.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
19: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
20: I po reklamie. sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
21: Radzę nie ruszać się z domu bez nakrycia głowy. To może być ruch, który w najlepszym razie będzie was kosztował spalenie czoła. O najgorszych ruchach mówić nie chcę, ale temperatura będzie dziś piekielna. Na termometrach maksymalnie do 27 stopni, a przypomnę, że chodzi o temperaturę w cieniu, czyli na słońcu jeszcze goręcej, a niebo po południu ma być niemal czyste, więc chmury nie dadzą nam dziś wytchnienia od upału. Podobnie jak wiatr, zostają tylko stare, dobre drzewa.
20: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
22: RMF Max.
23: RMF Max Poznań.

0: Tato, halo, panie ojciec.
1: Pan na autostradzie stoi, tak? Bo to dzisiaj Dzień Ojca, a pan na autostradzie tam w koreczku teraz. No! Słuchajcie, kochani kierowcy miasta Poznań i okolicy, ja wiem, że Karmagedon i wiem, że korki są na autostradzie A2, ale uwaga, bo Rogoziniec, chodzi o MOP i choć i szewo, przy autostradzie A2 ostatnio robi fajne rzeczy. Można tam skorzystać z badań profilaktycznych, konsultacji zdrowotnych oraz sprawdzić ciśnienie w oponach swoich pojazdów. Więc jak się zdenerwujecie korkiem, to można na takiego MOPa zjechać, odpocząć i jeszcze skorzystać. Ale lepiej się spóźnić, a bezpiecznie do celu dotrzeć.
2: To jest nowość RMF Max.
1: A właśnie te nowości to się zaczynają w RMF Max, bo wy je lubicie, my je gramy, a później sobie śpiewamy. Ale tym razem zaprasza do tańca, ale swoim wokalem. Bledka w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komana.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
10: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
11: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
10: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
11: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
10: Brzmi jak prawdziwy barok.
11: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
10: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
11: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
12: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
13: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
14: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors Poznań. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
2: I po reklamie.
3: Mamy południe w RMF Max Poznań. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Przed uczniami ostatnie dni szkoły. W piątek odbiorą świadectwa. Dominik Smaga pytał w Lublinie, jak się chodzi do szkoły, gdy nie trzeba już walczyć o lepsze oceny.
4: Bardzo fajnie, ponieważ jest fajna atmosfera.
5: Nic nie robimy na lekcjach.
4: Oddajemy książki.
6: Luźne lekcje są
4: i nauczyciele są wtedy jakoś fajni.
7: Fajniejsi, milsi.
4: No dokładnie.
5: Po klasyfikacji to już i tak nikt nie chodzi, nie ma co przychodzić.
3: A czy nauczycielom chce się przychodzić do pracy?
4: Oczywiście, że nie. Nie, naprawdę nie.
8: Nie chce się, ale mamy ogromną motywację, bo czekają nas wspaniali uczniowie.
4: Chodzimy dla naszych uczniów.
9: Myślę, że na pewno się chce. Tak na spokojnie spędzić czas.
3: A my oczywiście nauczycielom i uczniom życzymy udanych wakacji.
10: Słuchacie RMF Max Poznań.
3: Handlował lekami na potencję bez zezwolenia. Jak dowiedziała się dziś redakcja RMF Max Poznań, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu doprowadzili do zatrzymania 31-letniego mieszkańca Poznania, który w sieci sprzedawał leki anaboliczne i na potencję. Mundurowi ustalili, że zatrzymany od dłuższego czasu zajmował się obrotem farmaceutykami za pośrednictwem popularnych platform sprzedażowych. Grozi mu do 2 lat więzienia. Łapanie deszczówki w Poznaniu może się opłacać. Nawet 90% kwoty, którą wydacie na montaż instalacji, może do Was wrócić. Kasę możecie dostać nie tylko na sam zbiornik na deszczówkę, podpowiada na naszej antenie prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Rafał Ratajczak.
11: Można otrzymać wsparcie na zakup, montaż, bądź też budowę, albo nawet rozbudowę instalacji służących do zbierania wody opadowej lub roztopowej.
12: I jakie koszty będą nam pokryte?
11: Do takich podstawowych kosztów kwalifikowanych można zaliczyć właśnie zbiornik podziemny, naziemny, na przykład oczka wodne, czy też różnego rodzaju instalacje do retencjonowania wody.
3: Z prezesem rozmawiał reporter RMF Max Przemek Wałczyński. Maksymalnie można dostać 8 tysięcy złotych wsparcia. I wracamy we Fleszu po 12 na policyjne podwórko, bo ci ruszyli z kampanią Znani na Dzielni. Jak już wiecie z RMF Max, w jej ramach publikowane mają być filmiki przybliżające prace dzielnicowych. Wizerunek formacji, która obchodzi w tym roku swoje stulecie, jest coraz lepszy. Przekonuje nas Krzysztof Surmacki, który rok temu wygrał w plebiscycie dzielnicowy roku.
13: Zauważyłem, że jednak to zaufanie do dzielnicowego jako części tej policji jest dosyć wysokie w naszym społeczeństwie.
3: Dzięki nowej akcji policjanci chcą, aby dzielnicowi byli lepiej widoczni i jeszcze lepiej znani lokalnym mieszkańcom. Prime Day Cafe na Festiwalu Malta w Poznaniu. Największe święto zakupowe w sklepie Amazon.pl potrwa do piątku. Strefę Prime Day Cafe, gdzie świat offline spotyka się z zakupami online, znajdziecie na Placu Wolności. To przestrzeń odpoczynku, spotkań i rozrywki, gdzie znajdziecie ciekawe warsztaty, gry i masę innych atrakcji. Wstęp wolny dla wszystkich. A za chwilę najświeższa prognoza pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
3: Po południu ma być upał, skwar, gorąc. Zresztą nazywajcie to sobie jak chcecie. Grunt, żebyście wychodząc z domów, biur czy innych pomieszczeń mieli przy sobie coś do picia i nakrycie głowy. Zawodnicy pro mogą używać też kremów do opalania. Najlepiej tych z filtrem 50. Z upałem nie ma żartów, zwłaszcza w zamkniętych, gęsto wypełnionych ludźmi pomieszczeniach, czy raczej pojazdach, bo chodzi mi o autobusy i tramwaje. Na termometrach do 27 stopni, więc jak pojazd nie ma klimy, to temat będzie ciężki.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
14: Oho, wtorek po południu, zrobiło nam się po 12. Fajnie, że jesteście z nami, byle do obiadu. Najlepszy program do szukania w pracy jeszcze do 13. Piotrek Liwat, dzień dobry, po południu. Jakże to dobrze brzmi, prawda? Już po południu w pracy. Dzień Ojca, Wanda, Zenon mają imieniny. Najlepszości dla urodzonych 23 czerwca. Teraz fajny duecik w RMF Max, nazywają się Bausa, ale za chwilę będzie taka muzyczna perełka. Wrócimy do roku 2006.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Usłysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Żeby to lato jeszcze lepiej brzmiało, ponadczasowe hiciory w RMF Max. Zgadza się i te muzyczne perełki, które pojawiają się w naszym programie Bele do obiadu, najlepszym programie do szchania w pracy, żeby jeszcze bardziej wam bioderka chodziły. Wracamy do roku 2006. Go! Go! 50 Cent in the club.

0: Czekali, czekali i się doczekali. Why So Long w RMF Max, Swedish House Mafia. Mamy pierwszą cyfrę szyfru czterocyfrowego, który odgadujecie w finale naszej zabawy szyfru do wygranej. Szóstka dzisiaj na starcie. Szósteczka, a później zgadujecie wy. Tylko najpierw SMS jego treści Max na 7327 za 3,69. Tak, tylko za 3,69, a 25 tysięcy do wzięcia. Pierwsza cyfra szyfru w naszej zabawie dzisiaj to szóstka. To dobra droga po świetną nagrodę po świadectwie w tym tygodniu. Wyślijcie SMS-ka o treści MAX na 7327. 25 tysięcy czeka.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren MAX uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na MAXa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemo. Swarzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na Maxa.
18: Poznań 93,5 FM.

zagrać stare numery znów w nowych aranżacjach. Od tego jesteśmy specjalistami, a wy to kochacie. W RMF Max Poznań na 93.5 Dub Dogs. Blue Monday wrócił. My jesteśmy po poniedziałku, dzisiaj mamy wtorek, więc fajne tematy. A może by do Warszawy na Stadion Legii na koncert hip-hopowy. Spokojnie w Poznaniu, spokojnie. My tam jedziemy, jesteśmy patronem oczywiście medialnym festiwalu 27 i 28. Najbliższy weekend, sobota i niedziela. Stadion Legii zmienia się w Centrum Polskiej Kultury Hip-Hopowej. BDS, Sobel, White, Żabson, Bambi, Malik Montana i Young Iggy pojawią się na scenie. Są po południu w naszych social mediach także bilety do wzięcia. Oczywiście w limitowanych pulach. Bądźcie czujni. No a festiwal już w najbliższy weekend. Osi All Star Festival w Warszawie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: To jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze.

0: Więcej na biletyna.pl.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę.

0: Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest! Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: I hity pod same drzwi.
13: For free.
12: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
15: Po południu ma być upał, skwar, gorąc. Zresztą nazywajcie to sobie jak chcecie. Grunt, żebyście wychodząc z domów, biur czy innych pomieszczeń, mieli przy sobie coś do picia i nakrycie głowy. Zawodnicy pro mogą używać też kremów do opalania. Najlepiej tych z filtrem 50. Z upałem nie ma żartów, zwłaszcza w zamkniętych, gęsto wypełnionych ludźmi pomieszczeniach, czy raczej pojazdach, bo chodzi mi o autobusy i tramwaje. Na termometrach do 27 stopni, więc jak pojazd nie ma klimy, to temat będzie ciężki.
14: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
16: Hity na maksa!
12: RMF Max Poznań.

0: Eminem w Poznaniu rapuje ładnie na 9.3.5 w RMF Max. No to będzie rapowane, słuchajcie, przypominam, we Wronkach będzie rapowane. 3 lipca bardzo wyjątkowy festiwal pojawia się w Olszynkach nad Wartą, we Wronkach oczywiście. Nowe miejsce, nowa przestrzeń i nowa energia. Beats Fest nazywa się festiwal, a na scenie modelki, a porapuje Peja, będzie Slams Attack, ale pojawi się także Paluch i Malik Montana. Skład kolorowy, hip-hopowy, będzie można poskakać we Wronkach. Piątek, 3 lipca. Czy zaproszenia mam? No pewnie. piotr.niwald@rmfmax.pl. Do fajnych informacji wracam jutro i do nutek. Teraz nowość w RMF Max Poznań Moonlight, a ja jutro wylę do obiadu po 9. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: 15 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy!
5: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
9: To pokaz barokowych kreacji.
10: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
8: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
9: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
10: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
9: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
8: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
11: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
12: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
13: Max.
14: Hity na maksa.
13: Poznań 93 i 5 FM.
15: Trzynasta wybiła, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Poznań. Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski. Takie informacje napływają z naszego MSZ-u. Po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanął pod znakiem zapytania. Czy to znaczy, że prezydent Ukrainy nie zrezygnuje z tej konferencji?
16: Wiele na to wskazuje. Jak usłyszałem nieoficjalnie, zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje tę konferencję, trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.
15: To był Jakub Rybski.
13: To jest RMF Max Poznań.
15: Strzeliła szyba w poznańskim tramwaju. Dużo emocji dostarczyła pasażerom przejażdżka tramwajem linii 97 po 9 dziś rano. Jak dowiedziała się nasza redakcja, między przystankiem Kurnicka a Polanka stłuczona została szyba pojazdu. Tramwaj się zatrzymał, a pasażerowie do przystanku musieli dojść piechotą. Przedstawiciele MPK poinformowali, że przyczyną awarii była osoba kosząca trawę nieopodal torowiska. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a tramwaj trafił na zajezdnię. Teraz w RMF Max po 13:00 kartka z kalendarza i ważna informacja dla młodych ojców. Przede wszystkim dziś wasze święto, a z tej okazji poznańscy urzędnicy postanowili przypomnieć o możliwości wykorzystania 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Ten wolny czas jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica i nie podlega przeniesieniu. Szczegóły programu znajdziecie na stronach miasta. Za chwilę koniec roku, ale poznańskie szkoły nie opustoszeją. Naszej redakcji udało się poznać plan miasta na wakacyjne remonty w placówkach oświaty. Sporo inwestycji dotyczyć będzie rozbudowy sportowej infrastruktury.
2: Rozpoczynamy w tym roku długo oczekiwaną budowę sali sportowej przy 7 Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Żeromskiego. Inwestycja, która kosztować będzie blisko 14 milionów złotych, ale nie tylko. Również modernizujemy, rozbudowujemy infrastrukturę sportową przy ulicy Przepadek. Powstanie nowy, zmodernizowany, praktycznie nowy zespół boisk.
15: Zdradza nam Piotr Kurasiński z Poznańskiego Urzędu Miasta. Prace mają zakończyć się jeszcze przed pierwszym dzwonkiem we wrześniu. Mieszkanie na wynajem możecie oddać w urzędnicze ręce. Trwa nabór do Miejskiego Programu Społecznej Agencji Najmu. To oferta dla osób, które chcą zarobić na wynajmie swojego lokalu i nie ryzykować, bo umowę podpisuje się z urzędnikami, a nie prywatną osobą. Przedstawiciele miasta kuszą właścicieli pustych mieszkań, bo zainteresowanie przyszłych najemców jest spore.
14: Zdarza się tak, że ci, którzy oferują swoje mieszkanie, potem ponownie jeszcze raz się do was zgłaszają?
17: Tak, zdarza się i oczywiście my chcemy długofalowej współpracy. To nie chcemy pozyskiwać właścicieli mieszkań na krótki okres. Chcielibyśmy się związać na dłużej.
15: Mówił naszemu reporterowi Przemkowi Wałczyńskiemu Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
15: Wieczór ciepły i przyjemny, niemal jak na południowych krańcach Włoch. Temperatura będzie nam sprzyjać, a więc na wieczorne spacery z psami żadnych bluz, kurtek czy innych osłon przed zimnem. Jeszcze o 21:00 termometry powinny pokazywać 21 stopni. Z tej perspektywy trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno chodziliśmy w zimowych kurtkach. Ale wracając do pogody, niebo będzie bezchmurne, będziecie więc mogli spojrzeć w górę i zobaczyć prawdziwe gwiazdy. W nocy temperatura spadnie do 12 kresek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
19: Say hi to daddy. Tego się nie spodziewałeś, co?
20: Oplułem troszkę mikrofon, przepraszam. Anka Fiołas, witamy. Dzień ojca dziś. No i tak, życzymy wszystkim tatusiom dużo zdrowia i satysfakcji. Dzieci kiedyś zrozumieją też wszystkie wasze ojcowskie rady. Mamy trochę jak każdy tata, który wszystko potrafi naprawić. Postaramy się naprawić wasze popołudnie w pracy.
19: Och, tak będzie. 25 koła do wzięcia i choćby Dawid Podsiadło, czy Bibi Rexa i David Guetta w pierwszym kwadransie. A na start? Teddy Swims.

0: benzynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.

0: ten numer idealnie nadaje się do sobotniego sprzątania. Na błysk, Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: Do soboty to jeszcze dużo czasu.
0: Póki co trwa mundial i wielu sportowych piłkarskich frików w swoich własnych gronach znajomych organizuje małe ligi typerów, czyli obstawianie wyników. Jak wam idzie? Bo mamy sposób na to, by mieć 80% skuteczność.
1: O tym za moment. W każdym razie nie spodziewacie się, że w tej skuteczności pomaga ona. Max. Ale zanim szczegóły, to jeszcze wcześniej Con Calma i Daddy Yankee. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Mamo, ten maluch, skąd się to wziął?
6: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
5: Możemy go zobaczyć?
6: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
5: Chcę zobaczyć wszystko!
6: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
15: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: No to pa!
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
21: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
22: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
23: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
24: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
25: I po reklamie.

0: Holandia nieźle sobie póki co radzi, więc Juste, Jack Style i on muszą być zadowoleni z występów Niderlandów na mundialu. Tymczasem jeśli obstawiacie wyniki, może pomóc wam złota rybka Swim Mbappé.
1: Swim Mbappé.
0: O, w Toronto w jednym z biurowców wystawiono akwarium ze złotą rybką i przed meczem każdym wsadzane do środka są dwie flagi. Rybka płynie w jednym kierunku i już 80% skuteczności ma we wskazywaniu właściwego zwycięzcy.
1: Proszę, ja tylko tak podkreślę, złota rybka też zazwyczaj spełnia trzy życzenia i w naszej zabawie też może by się sprawdziła, bo w końcu tylko trzy cyfry są do odgadnięcia, bo pierwszą podajemy do otwarcia walizki z 25 tysiącami złotych. Wy się nie śmiejcie z rybki.
0: To może być patent, żeby tę kasę nawet dziś w tym programie od nas wyciągnąć. Pamiętajcie jednak, że najpierw SMS-em trzeba do zabawy się zgłosić. Wpisujecie za 3,69. Hasło Max i ślecie na 7327.
1: 7327 SMS o treści Max. Tak, 25 tysięcy może wpłynąć na twoje konto.

0: nieźle się dobrali. Kajza i Bob Sinclair w RMF Max. Tymczasem do Kalifornii mają napłynąć wysokie temperatury, nawet 40 stopni Celsjusza. Ciężko będzie grać w piłkę. Tym bardziej, że jak czytam, 28 stopni przy glebie, przy murawie, to już temperatura obniżająca wydolność zawodników.
1: Panowie dekarze na pewno pozdrawiają, wiesz, jeżeli chodzi o obniżanie wydolności organizmu
0: w
1: teraz.
0: Upale. No, nic dziwnego, że jak się ciągle na nich spogląda, to jeden pracuje, reszta stoi.
1: Zaraz sprawdzamy, ile będzie u nas tego popołudnia. Zostańcie, za moment prognoza. Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroën.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
19: Wieczór ciepły i przyjemny, niemal jak na południowych krańcach Włoch. Temperatura będzie nam sprzyjać, a więc na wieczorne spacery z psami żadnych bluz, kurtek czy innych osłon przed zimnem. Jeszcze o 21:00 termometry powinny pokazywać 21 stopni. Z tej perspektywy trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno chodziliśmy w zimowych kurtkach. Ale wracając do pogody, niebo będzie bezchmurne, będziecie więc mogli spojrzeć w górę i zobaczyć prawdziwe gwiazdy. W nocy temperatura spadnie do 12 kresek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
20: RMF Max.
21: RMF Max Poznań.

0: kochasz. Sobel, Francis Deans w RMF Max, a tu nam rząd szykuje podwyżki podatku za małpki i energetyki, bo budżet, wiadomo, średnio się spina.
1: Czyli małpka na pomoc, gdy budżet się nie spina. No.
0: Wolę karetkę, wiesz, ale no co zrobić, no.
1: No jakoś na czymś ten kraj stać musi, ale to piękne, bo mówią, że to w trosce o nasze zdrowie, nie? Że przypominają sobie o zdrowiu obywateli wtedy, gdy trzeba znaleźć kilka dodatkowych miliardów do budżetu.
0: Jak to stoi wszystko na małpkach, to krucho z nami.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam,
4: wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
8: Wolę życie w biegu i w obiegu.
9: Pieniądz musi krążyć.
10: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Uwaga Poznań! Już 27 czerwca wielkie otwarcie nowego salonu meblowego Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Szukasz mebli do salonu, sypialni, pokoju dziecięcego czy jadalni? W Inspirii znajdziesz meble do każdego pomieszczenia od topowych polskich producentów Vox, Polipol, Meblik i wielu innych. Tylko z okazji otwarcia rabat minus 15% na cały asortyment. Nie przegap! 27 czerwca wielkie otwarcie salonu Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Inspiria. Odkryj wnętrza pełne inspiracji.
12: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
13: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
21: Marek Mikulski, minęła 14, zaczynamy Flash w RMF Max Poznań. Po intensywnych burzach do Polski wraca fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni. Jak będzie wyglądała pogoda w najbliższych dniach? Prognozom przyjrzał się Michał Krasoń.
1: Do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
2: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni. Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMG.
21: Dodajmy, że godzinę temu rozpoczęła się pilna odprawa rządu w związku z upałami.
22: Słuchacie RMF Max Poznań.
21: Błyskawicznie sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. Powoli rozkręca się popołudniowy szczyt komunikacyjny. Widać to szczególnie na pętli Krzesiny, gdzie, jak wiecie, z RMF Max trwa remont. A to oznacza, że zarówno od strony autostrady, jak i Krajowej 11 rośnie sznur aut. Spory zator także na moście Przemysła w stronę Ronda Starłęka. A warunki pogodowe sprzyjają dziś kierowcom, pod warunkiem, że macie klimatyzację. Widoczność doskonała, a nawierzchnie suche. Więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po fleszu. Setki bzyczących owadów będzie można usłyszeć na Cytadeli. Jak już wiecie, dzięki RMF Max, na terenie dawnego amfiteatru ruszyła budowa ogrodu miododajnego. Szczegóły dotyczące planu miasta na tę przestrzeń poznał nasz reporter Przemek Wałczyński, który jest już ze mną w studio. Opowiedz, jak to będzie wyglądało.
23: Niewykorzystywany od lat amfiteatr na Cytadeli zamieni się w ogród miododajny z tysiącami kwiatów i roślin, które są przyjazne zapylaczom. Powstanie 10 tarasów obsadzonych ponad 8 tysiącami gatunków bylin, m.in. lawendą, jeżówkami, astrami czy szałwiami. Łącznie posadzonych będzie ponad 11 tysięcy roślin. Nie zabraknie ścieżek spacerowych, ławek, tablic edukacyjnych czy kaskady wodnej, a część elementów dawnego amfiteatru zostanie jednak zachowana. Wszystko po to, aby łączyć historię Cytadeli z nowoczesnością. Wykonawca ogrodził już teren i wkrótce rusza z inwestycją.
21: Tyle od Przemka, a my przechodzimy do następnego tematu. Trwa nabór wniosków do programu mikroretencji w Poznaniu. Nawet 90% kwoty, którą wydacie na montaż instalacji, może do Was wrócić. Chodzi o instalację do łapania deszczówki w domach jednorodzinnych.
24: Taka minimalna wysokość wsparcia, którą beneficjent może otrzymać, to 2000 zł, a maksymalna do 8000 zł.
21: A jakie warunki muszą spełnić wnioskodawcy, by otrzymać pieniądze?
24: Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie na pojemniki o pojemności minimum 2 metry sześcienne. Ważne, żeby powierzchnia, z której będziemy retencjonować wodę, wynosiła minimum 50 metrów kwadratowych.
21: Wyjaśniał nam dziś prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rafał Ratajczak. Nabór wniosków potrwa, dopóki nie skończą się środki przewidziane na ten cel. Mimo upałów na poznańskich torach praca wre. Więcej o tym powiemy we fleszu po 15.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
21: Po gorącym popołudniu czeka nas całkiem ciepły wieczór. Nadal nad naszymi głowami nie zobaczycie zbyt wielu chmur, dlatego ze spokojem możecie wyjąć swoje teleskopy, jeśli oczywiście kręcą Was takie tematy, i przyjrzeć się, co tam nam nad głowami świeci. Reszcie polecam spacer wzdłuż Warty. Też widać gwiazdy, będzie trochę chłodniej, bo wiatr od wody, a i zdrowo. A na termometrach wieczorem 22 stopnie. Chłodniej zrobi się dopiero w okolicy północy, a w najchłodniejszym punkcie będzie 12 stopni.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
26: Truskawki w miseczce i RMF Max w głośnikach. To pomaga przetrwać wtorek w pracy.
27: Anka Fiołans, witamy po 14, ale Farben na dzień dobry.

0: Amo.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.

0: 3 minuty przyjemności to Sombr w RMF Max. A teraz, no niestety, kiepskie wieści dla tych, którzy lubią tanie zakupy prosto z Chin. Chyba tylko tydzień został, żeby wciąż kupować tanio.
1: Szczegóły za moment zostańcie, ale najpierw jeszcze Andy Dusty, Zokaria. Zaraz do was wracamy. RMF Max.
2: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kawa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kawa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
4: Uwaga! Leci w górę!

0: soboty po 17 w RMF Max.
1: Sponsorem listy HopBands jest Discoplex A4, organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu, już 18 lipca.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: grzech i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good. I po reklamie.
8: Wyj głośniej.
9: Miej fan.
8: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: modelki i włodarski. Lubię cię jak lato w RMF Max. A kto nie lubi kupować tanio z Chin? Okazuje się, że to już koniec. Bye bye, finito. Unia Europejska wprowadza 3 euro dopłaty do każdego produktu. Nie paczki, a produktu w paczce. 3 euro. Teraz takie cło będzie obowiązywało od 1 lipca.
1: Wszystko po to, żeby wyeliminować tani chiński badziew. Ja przyznam szczerze, jestem za, żeby wyeliminować.
0: Tylko ten drogi badziew z Chin też warto byłoby wyeliminować. Wtedy to już byłoby ekstra.
1: Jak kupujesz drogo, to przynajmniej bardziej o to dbasz, to po pierwsze, ale oczywiście na wszystko musi być nas stać. Więc my dzisiaj dorzucamy 25 tysięcy złotych na co tylko chcecie, na to z górnej półki.
0: 7327. Ten numer to droga do tej kasy. Wystarczy hasło MAX wysłać na 7327 SMS-em. Za 3,69 już jesteście w grze o kasę z naszej walizki.
1: 7327 SMS o treści MAX. 25 tysięcy do zgarnięcia po

0: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Na Remowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
1: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
0: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
1: To mi się podoba.
0: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
1: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
2: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milk albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
13: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy!
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Twój odkurzacz przestał chodzić, a kurz śmieje się tobie w twarz. Nie wyrzucaj i napraw go z nami. Serwis Rabski, Starołęcka 200. Wykonujemy również usługi wysyłkowe z całej Polski. Możliwość odbioru sprzętu od klienta. Więcej szczegółów na www.serwisrabski.pl. Bo każdy odkurzacz zasługuje na drugą szansę.
18: Zapraszam do stanowiska.
19: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
18: Pani Ania jest na urlopie.
19: Czyli niczego nie załatwię.
18: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
19: Uff, no i to jest zmiana.
20: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
23: Po gorącym popołudniu czeka nas całkiem ciepły wieczór. Nadal nad naszymi głowami nie zobaczycie zbyt wielu chmur, dlatego ze spokojem możecie wyjąć swoje teleskopy, jeśli oczywiście kręcą was takie tematy, i przyjrzeć się, co tam nam nad głowami świeci. Reszcie polecam spacer wzdłuż warty. Też widać gwiazdy, będzie trochę chłodniej, bo wiatr od wody, a i zdrowo. A na termometrach wieczorem 22 stopnie. Chłodniej zrobi się dopiero w okolicy północy, a w najchłodniejszym punkcie będzie 12 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
24: Hit na maksa!
25: RMF Max Poznań.

0: lata, taki długowieczny, jak Dracula tytułowy. Tame Impala i Jenny za nami.
1: Ale nie tylko wampiry są długowieczne, żółwie też. Jonathan, żółw, legenda Wyspy Świętej Heleny, właśnie przez Księgę Rekordów Guinnessa został uznany najstarszym żyjącym zwierzęciem na Ziemi.
0: Czyli ile?
1: 194 lata jak na razie.
0: Wow.
1: Przeżył. No i nadal nie stracił zainteresowania innymi żółwiami. Wciąż ma apetyt doskonały, choć od lat zmaga się ze ślepotą.
0: No widzisz, tak sercem patrzę na świat.
1: No. Może to jest sposób na długowieczność, ta ślepota, bo co z oczu, to z serca.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
6: Auto Kompol. Serwis Renault. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
7: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
11: NKA, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
12: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
11: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
12: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
11: Brzmi jak prawdziwy barok.
12: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
11: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
12: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: 15. Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Poznań. Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Za co miałyby być te dymisje?
16: Za brak nadzoru nad wydatkami szpitalnymi. Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył kolejne przykłady wystawiania przez niektórych lekarzy rachunków za podejrzanie długie dyżury.
0: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy. 120 godzin dyżuru non-stop.
16: Jeżeli to były prawdziwe rozliczenia, to ktoś narażał życie pacjentów. Jeżeli były fałszywe, to ktoś okradał państwo. Tak mówi premier.
15: Tyle Krzysztof Berenda.
17: To jest RMF Max Poznań.
15: Po południu we Fleszu krótki raport z dróg w mieście i okolicy. Największe utrudnienia obecnie na moście Przemysła w stronę Ronda Starołęka. Stanowczo odradzamy też korzystanie z autostradowej obwodnicy Poznania. Wielki korek na pętli Krzesiny. To przez remont, o którym wiecie dzięki RMF Max. A z dróg we Fleszu po 15 przenosimy się teraz na tory. Dobiegają końca prace na ogrodach, ale lada moment zacznie się kolejny remont. Gdzie od weekendu trzeba przygotować się na zmiany, to wie Przemek Wałczyński, który jest już ze mną w studio. Zdradź naszym słuchaczom, czego udało ci się dowiedzieć.
18: Po niemal miesiącu tramwaje wracają na pętlę ogrody od soboty. Linie 2, 7, 8 i 18 znowu będą dojeżdżać do tamtejszej pętli, ale tego samego dnia rozpoczną się prace w dwóch innych miejscach. Pierwszy remont na trasie na Junikowo, gdzie na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego będą wymiane rozjazdy i zwrotnice. Drugie prace ruszą na Zamenhofa i na rondzie Starołęka. W efekcie tramwaje nie będą kursować między rondami Rataje i Starołęka. Z kolei na Junikowo pojedzie autobus zastępczy T6. Te utrudnienia mają potrwać do końca lipca, dlatego zanim wyruszycie z domu, lepiej sprawdźcie dokładnie rozkład jazdy.
15: Tyle od Przemka, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Nie każdy w Poznaniu po wakacjach pozna swoją szkołę. Naszej redakcji udało się dziś dotrzeć do planów miasta dotyczących wakacyjnych remontów. Jak się okazuje, część szkół zyska nowy wygląd dzięki temu, że elewacje zostaną ocieplone.
19: To jest liceum ogólnokształcące numer 20 na Wichrowym Wzgórzu, liceum numer 38 ulicy Drzymały i szkoła podstawowa numer 62 na Podolanach. To wartość 37 milionów złotych.
15: A to przecież nie wszystko, bo z tego co wiemy, szykują się także inwestycje w placówkach edukacyjnych, prawda?
19: Ze środków unijnych w tym roku zakończone będą dwie inwestycje. Powstanie nowy budynek warsztatów przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych przy ulicy Raszyńskiej i zakończona będzie inwestycja związana z kompleksową przebudową przedszkola numer 112.
15: Opisywał Piotr Kurasiński z Poznańskiego Urzędu Miasta. Prace mają zakończyć się jeszcze przed pierwszym dzwonkiem we wrześniu. A za chwilę Maciek Borchulski i mistrzowski flesz sportowy. Na wieczorny spacer z psem nie będziecie potrzebowali kurtki, bluzy, a co bardziej rozgrzani nawet koszulki. Przed nami znów bardzo miłe, przyjemne i ciepłe oczekiwania na noc. Takie w stylu południowoeuropejskim. A dlaczego? Bo nawet w okolicach 22 termometry mogą pokazać ponad 20 stopni. Po północy ma spaść do 17, a nad ranem będzie około 12 kresek. Tym, którzy noce muszą spędzać pod grubą kołdrą, szczerze współczuję. W nocy o deszczu nie ma mowy, nawet wiatr nie pomoże.
20: Wracamy i to z dobrymi wiadomościami. W końcu minęła trzecia w pracy, a Polacy na mundialu nie stracili jeszcze gola.
21: Jak cię tam nie ma, to nic nie możesz stracić.
20: No właśnie. Ale warto być z RMF Max.
21: Anka i Pioła, cześć, to Iben.

Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

0: powolutku Ariana Grande w RMF Max. A gdybyście w ten wtorek już się zagubili w rzeczywistości, to przypominam, dzisiaj Dzień Taty. Charakterystyczna rzecz dla każdego taty. No nie powiecie mi, że to nie jest wasze wspomnienie z dzieciństwa, no.
1: Brzmi jak popołudnie niedzielne po rosole.
0: No, dokładnie. Żeby tatuś mógł spać spokojnie, to moi drodzy, może warto już teraz powiedzieć: tata, ja też mam oszczędności. 25 tysięcy do wygrania dzisiaj po 16 w RMF Max.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo to wyjątkowa chwila. 800 razy mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy od teraz do za 10 czwarta. Nie można tego przegapić. Najlepiej złapcie za telefon od razu, wpiszcie słowo MAX za 369, wyślijcie na 7327, a my waszego MAXa mnożymy 800 razy.
0: I potem można spać spokojnie na takiej poduszce finansowej z 25 tysięcy.
1: 7327, hasło MAX, teraz razy 800, do dzieła.
2: MAX. Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.

0: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
0: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
0: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na Ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności.
11: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
11: I po reklamie.
13: Mocne hity bez przerwy.
14: To działa.
13: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: nastrajają na wtorkowe popołudnie Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max. A to ciekawostka, komu ostatnio Leo Messi nie strzelił bramki na Mistrzostwach Świata? Polsce!
1: Wojtkowi.
0: To była jedyna reprezentacja, która się uchroniła przed bramką Leo.
1: Leo Messi z rekordem, a no właśnie, Ronaldo z wyzwaniami na mundialu. Za chwileczkę mistrzowski flash sportowy i szczegóły, czego dzisiaj można się spodziewać.
2: Mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. A wczoraj w mundialowych zmaganiach w akcji mieliśmy Leo Messiego i Kiliana Mbappé. Dziś do akcji wkracza Cristiano Ronaldo, który pewnie też będzie chciał postrzelać. Okazja idealna, bo przeciwnik Portugalii z gatunku egzotycznych to Uzbekistan. Ten mecz o 19:00, później o 22:00 poważniejsze starcie Anglia-Ghana. A w tle boiskowych zmagań, zmiany w sędziowaniu, w ceremonii przedmeczowej czy przerwy na nawodnienie to tylko kilka nowości, które nie wszystkim się podobają.
3: Piłkarze narzekają na zmiany w sędziowaniu, a właściwie na brak konsekwencji przy egzekwowaniu przepisów. Z pewnością jednak kary minuty poza boiskiem za symulowanie przewinień wpłynęły na płynność gry. Najmniej podoba się jednak wprowadzenie tak zwanych przerw na nawodnienie,
2: które stały się w amerykańskiej telewizji po prostu dodatkową przerwą reklamową, o czym informuje Wojciech Marczyk.

0: Getta i Alok w RMF Max, a my mamy dla was dobrą i złą wiadomość. Zła to taka, że na bon turystyczny od państwa się już nie załapiecie. Rozeszły się w 2,5 minuty, trzeba było wiedzieć, gdzie kliknąć, ale już jest za późno.
1: My też nie mamy, także spokojnie.
0: Też się nie załapaliśmy, ale dobra wiadomość to taka, że załapać możecie się jeszcze na bonus w grze o 25 tysięcy złotych. Jeszcze moment, każde zgłoszenie mnożymy razy 800.
1: Wy chwytacie za telefon i wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. 800 razy wysyłacie Maxa, klikając tylko raz. Zamiast bonu, my mamy bonusy. No,
0: państwo o was nie zadba, ale RMF Max tak. Hasło Max ślecie na 7327. 25 tysięcy do wzięcia po 4. RMF Max.
2: Reklama. Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundarek!
3: Kto?
4: Fundarek! Fundarek!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.
8: Na wieczorny spacer z psem nie będziecie potrzebowali kurtki, bluzy, a co bardziej rozgrzani nawet koszulki. Przed nami znów bardzo miłe, przyjemne i ciepłe oczekiwania na noc. Takie w stylu południowoeuropejskim. A dlaczego? Bo nawet w okolicach 22 termometry mogą pokazać ponad 20 stopni. Po północy ma spaść do 17, a nad ranem będzie około 12 kresek. Tym, którzy noce muszą spędzać pod grubą kołdrą, szczerze współczuję. W nocy o deszczu nie ma mowy, nawet wiatr nie pomoże.

0: the first time. No ten pierwszy raz to taki magiczny powinien być, prawda?
1: Z tym,
0: kogo się kocha i tak dalej.
1: Trzeba,
0: no bo to na całe
1: dobrze
0: życie zostaje tak. No ale nie wszyscy tak uważają. Prezydent Karol Nawrocki apeluje do mężczyzn, by nie zastanawiali się zbyt długo, tylko zakładali rodziny. To jest jego sposób na walkę z polską demografią.
1: O, super, super.
0: Nie ma co się zastanawiać, tylko zakładać rodziny i już.
1: Ja nie wiem, czy pan prezydent też wyszedł z tego samego założenia, ale jeśli tak, to mam wątpliwości, czy Marta Nawrocka lubi to.
2: To jest nowość RMF Max.
1: W każdym razie tak trochę w temacie. Bledka w tym hicie mówi, że ona jednak bardziej analizuje sytuację.
0: Nowość od Bledki teraz w RMF Max.
1: To tańcz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt z tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest. Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności.
12: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe -10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
14: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
13: No racja. On lubi w technologię.
14: No lubi, lubi.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
1: Poznań 93 i 5 FM.
19: Marek Mikulski, minęła 16, zaczynamy Flash w RMF Max Poznań.
9: Ukraińska premier Julia Swyrydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział na rozpoczynającej się w czwartek konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowa ukraińskiego rządu poinformowała o tym na platformie Telegram. Co jeszcze wynika z oświadczenia?
19: W składzie ukraińskiej delegacji znajdą się przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych spółek, a także ministrowie i parlamentarzyści. Z oświadczenia wynika zatem, że Wołodymyra Załońskiego nie będzie na konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Z moich informacji wynika, że strona polska o tym, że prezydenta Ukrainy zabraknie na konferencji, dowiedziała się z mediów, a także z oświadczenia ukraińskiej premier.
9: Tyle Jakub Rybski.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
9: Znów złe wiadomości dla kierowców w Poznaniu. Od jutra zamknięta zostanie ulica Biskupińska na odcinku od ulicy Krajeneckiej do ulicy Lirycznej. To ze względu na budowę kanału deszczowego. Objazd wyznaczony zostanie ulicami Wańkowicza, Puszkina i Literacką. Zmiany wpłyną także na trasy autobusów. Ze zmianami możecie zapoznać się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Miejskie kąpieliska bardziej dostępne. W tym sezonie na plażach można skorzystać z udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jak to wygląda w praktyce, wie nasz reporter Przemek Wałczyński, który jest już obok mnie w studio. Opowiedz naszym słuchaczom, czego się dowiedziałeś.
20: Na wszystkich czterech miejskich kąpieliskach dostępne są specjalne wózki, amfibie, które pozwalają bezpiecznie wjechać prosto do wody. Wystarczy zgłosić taką potrzebę ratownikowi, a korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne. Nad Rusałką i Strzeszynkiem pojawiły się również toalety wyposażone w komfortki, czyli specjalne stanowiska ułatwiające przebieranie i opiekę nad osobami z większymi potrzebami ruchowymi. Miasto podkreśla, że plaże mają być dostępne dla wszystkich, niezależnie od sprawności. A jeżeli wybieracie się nad wodę, pamiętajcie również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Sprawdzajcie kolor flag wywieszonych przy kąpieliskach. Biała oznacza zgodę na kąpiel, a czerwona zakaz wejścia do wody.
9: Tyle od Przemka, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Nawet 8 tysięcy złotych możecie otrzymać na łapanie deszczówki. To w ramach programu, który ma wspomóc mikroretencję w mieście. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Rafał Ratajczak, tłumaczył nam dziś, na co możecie przeznaczyć dofinansowanie.
21: Do takich podstawowych kosztów kwalifikowanych można zaliczyć właśnie zbiornik podziemny, naziemny, na przykład oczka wodne, czy też różnego rodzaju instalacje do retencjonowania wody.
9: Nabór wniosków potrwa, dopóki nie skończą się środki przewidziane na ten cel. Obrodziło w podpoznańskich lasach. Po kilku deszczowych dniach spod leśnej ściółki wystawać zaczęły pierwsze kapelusze. Wprawne oko na czerwcowym grzybobraniu może wypatrzyć kurkę, borowika czy kanie. Życzymy udanych łowów. Sety, które przeniosą Was do złotych lat klubowych imprez, ale w świeżej festiwalowej odsłonie. Kaffa Festiwal Karpicko wraca już w lipcu. Na legendarnej plaży Kaffa w Karpicku koło Wolsztyna będziecie mogli bawić się dzięki biletom z RMF Max. A żeby je zdobyć, wejdźcie na rmfmax.pl, zakładka Poznań. Do zobaczenia na festiwalu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
9: Gorący dzień to zazwyczaj gorący wieczór. Tu nie będzie zaskoczenia, taki właśnie ma być dzisiejszy okres przed nocą. Na niebie nadal czysto, no może się pojawić jakaś niewielka chmura, ale deszczu z niej nie będzie. Wiatr też będzie raczej spokojny i ledwo odczuwalny. Nie pomoże on w walce z wysoką temperaturą, a ta ma być naprawdę imponująca. Jeszcze w okolicach 21, 2 nie powinna spaść poniżej 20 stopni. Potem 17, a nad ranem zobaczymy 12 kresek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
23: Dzisiaj każdy tata powinien móc jechać bus pasem. Bo się nie godzi, żeby się człowiek na własną kawę spóźnił w Dzień Ojca, no.
24: Tymczasem długie samochodowe tripy to nawet mogą pomóc nam zdrowotnie. Jakim cudem? O tym opowiemy Wam za moment. Anka i Fiołas, siema.
23: Minęła 16, jedziemy z Wami z pracy do domu. To Dub Dogs, a zaraz Gips, Jonathan i Bledka.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
1: Ty masz Kukon, Jonathan i Gibbs w RMF Max. No ten ostatni to fan motoryzacji. O tym chyba wiedzą prawie wszyscy. I się okazuje, że dzięki temu można mieć super kondycję mózgu.
2: Długie tripy samochodowe dobrze wpływają na nasze zdrowie. Zmieniają się krajobrazy. Nasz mózg cały czas pracuje. Poprawiana jest pamięć, kreatywność, a w ogólnym rozrachunku samopoczucie. Więc długie samochodowe tripy na zdrowie.
1: Gorzej jak ten trip polega na tym, że wyjeżdżasz na długo, ale nie ruszyłeś z miejsca, bo jesteś w korku. Prawda?
2: To trzeba zamknąć oczy i wspominać inne trasy.
1: Wtedy na pamięć to na pewno działa ekstra.

0: ultra przyjemny. Ultra Nate, Eagle, Moving to the Sun w RMF Max. A teraz wszystkie reflektory na młodzież ze szkoły podstawowej numer 9 w Lubinie zgromadzili prawie 40 tysięcy butelek plastikowych, a jak oddali w butelkomacie, to 30 tysięcy poszło na pomoc dla chorej dziewczynki.
1: Wow, no to wszyscy robimy hałas dla dzieciaków. Powiem wam, może ten system kaucyjny się jakoś finansowo do końca nie spina, ale dla takich akcji chyba jednak warto było go wprowadzić.
0: U nas też zaraz duże pieniądze do wzięcia. 25 tysięcy w zabawie szyfr do wygranej. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
12: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na Ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM.

0: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czas na finał zabawy Szyfr do wygranej, czyli czas rozdać 25 tysięcy złotych w tym programie.
2: Tyle pieniędzy jest w walizce. Numer telefonu wylosowany. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie starał się do niej dobrać. No
1: co
2: i
1: najważniejsze, kto odbierze, bo trzeba odebrać, słuchajcie, to już mam nadzieję jest dla każdego jasne, jeśli chodzi o zasady tej zabawy, inaczej tylko stówka.
3: Tak,
2: no dzień dobry, RMF Max się kłania z tej strony, Anka i Fiołas, dzwonimy w zabawie Szyfr do wygranej z walizką pełną pieniędzy.
1: A kto po drugiej stronie?
2: Halo?
1: Halo, cześć, jak masz na imię? To nie jest AI i to nie jest automatyczna sekretarka. I to nie jest fotowoltaika.
2: Chyba wystraszyliśmy słuchacza.
1: To nawet nie słuchacz, tylko słuchaczka. Tyle zdążyłam wyłapać.
2: Czy ja brzmię jak gość sprzedający fotowoltaikę?
1: Fiołas, nie wiem jak potoczy się twoja kariera zawodowa, ale wiem jak potoczy się to popołudnie dla tej dziewczyny, która nie kontynuowała z nami rozmowy. Boję się, że się uśmiechnęła i nacisnęła mikrofonik wyciszający połączenie.
2: Niechcący. No cóż, nie udało się obstawić, ale nie ma tego złego. 500, kochana, jeśli nas słuchasz. I tak dostajesz od RMF Max na pocieszkę. Tak to właśnie działa. W finale
1: tak.
2: Nawet jeśli nie wyciągacie kasy z naszej walichy, dostajecie 500, ale oczywiście walczyć trzeba o 25 tysięcy złotych, a żeby to zrobić, wystarczy do naszej zabawy się zgłosić.
1: Chwytajcie za telefon, wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 369 zł. No jak widzicie, nawet dla wstydliwych to jest zabawa, żeby wyjść z 500 choćby.
2: 7327, hasło MAX, grajcie o dużą kasę.
0: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: W każdym momencie dnia i nocy możecie losy złapać na rmfmax.pl.
1: A to już Bibi Rexa, Faithless i New Religion.

0: muzyczny pocałunek od Olivii Rodrigo jeszcze przed chwilą się pojawił. No od nas też troszeczkę, bowiem powoli zbliżamy się do godziny 17, chociaż żegnać się nie chcemy w ogóle z RMF Max, bo warto zostać po 17. Przyjemne bilety do wzięcia.
1: Bilety na koncerty BTS-a, Sobla, Żabsona czy Bambi będziecie mieli szansę zgarnąć. My tymczasem już jutro po 13 znów zadbamy o wasze popołudnie w pracy. Ania i Fiołas.
0: Dzięki serdeczne, zostańcie z RMF Max dalej. Pa!
2: Max. Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
8: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
9: Auto Kompol. Serwis Renault. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA, teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors Poznań. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
13: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Poznań 93 i 5 FM.
2: Gorący dzień to zazwyczaj gorący wieczór. Tu nie będzie zaskoczenia. Taki właśnie ma być dzisiejszy okres przed nocą. Na niebie nadal czysto, no może się pojawić jakaś niewielka chmura, ale deszczu z niej nie będzie. Wiatr też będzie raczej spokojny i ledwo odczuwalny. Nie pomoże on w walce z wysoką temperaturą, a ta ma być naprawdę imponująca. Jeszcze w okolicach 21, 2 nie powinna spaść poniżej 20 stopni. Potem 17, a nad ranem zobaczymy 12 kresek.
21: RMF Max. RMF Max Poznań.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.

0: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
2: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na Ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań. Plac Wolności.
3: Uwaga Poznań! Już 27 czerwca wielkie otwarcie nowego salonu meblowego Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Szukasz mebli do salonu, sypialni, pokoju dziecięcego czy jadalni? W Inspirii znajdziesz meble do każdego pomieszczenia od topowych polskich producentów Vox, Polipol, Meblik i wielu innych. Tylko z okazji otwarcia rabat minus 15% na cały asortyment. Nie przegap! 27 czerwca wielkie otwarcie salonu Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Inspiria. Odkryj wnętrza pełne inspiracji.
4: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaltańskich, krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na Ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na Was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Minęła 17, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Poznań. Kierowcom przypominamy we Flashu o 17, że jutro wchodzą w życie nowe przepisy drogowe. Zatrzymani za jazdę po alkoholu zapłacą za obowiązkowe kursy reedukacyjne 5 razy więcej niż do tej pory, czyli 2,5 tysiąca zamiast 500. Kogo dotyczy ta zmiana?
1: Tych kierowców, którzy zostali złapani za jazdę na podwójnym gazie albo przekroczyli limit 24 punktów karnych i zostali skierowani przez starostę na szkolenia. Kursy reedukacyjne są dla nich obowiązkowe. Bez ich zaliczenia nie mogą znów prowadzić auta. Okazuje się, że do zaliczenia kursu reedukacyjnego potrzeba jedynie 100% frekwencji. Takie kursy najczęściej trwają 2 dni, 2 razy po 8 godzin. Egzaminów nie ma.
0: To był Michał Radkowski.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: Drogowe zmiany na poznańskich osiedlach. Znaki pierwszeństwa już znikają z ulic na osiedlu Kwiatowym. Dlaczego? Bo skrzyżowania mają być równorzędne. W takim układzie pierwszeństwo zawsze będzie miał pojazd po naszej prawej stronie. Jak przekonują przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, to rozwiązanie ma sprawić, że kierowcy jeździć będą wolniej i z większą ostrożnością. Takie rozwiązanie ma się pojawić także w innych częściach Poznania. Urzędnicy apelują do kierowców, by ci nie jeździli na pamięć i zwracali uwagę na znaki. Na uczniów wielu poznańskich szkół po wakacjach czekać będzie niespodzianka. Jak informujemy od rana w RMF Max, miasto już ma plan na wakacyjne remonty w poszczególnych placówkach edukacyjnych, a nam udało się do niego dotrzeć. Wiadomo, że dużo pieniędzy pójdzie na infrastrukturę sportową, o czym opowiedział nam Piotr Kurasiński z Poznańskiego Urzędu Miasta. Posłuchajcie.
3: Przebudowany będzie basen przy szkole podstawowej numer 72 na Newtona. Zmodernizowanych będzie kilka boisk sportowych przy szkołach podstawowych. Będzie nowy Orlik przy szkole podstawowej numer 6 na osiedlu Rusa. Także tych inwestycji sportowych jest bardzo dużo. Ale inwestycje sportowe nie tylko. Również będą duże termorenowacje.
0: Na część zadań miasto dostało unijne dofinansowanie. Prace mają zakończyć się jeszcze przed pierwszym dzwonkiem we wrześniu. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie? W Poznaniu to banalnie proste, bo pomagają urzędnicy. Można zgłaszać się do miejskiego programu społecznej agencji najmu. To oferta dla osób, które chcą zarobić na wynajmie swojego lokalu i nie ryzykować, bo umowę podpisuje się z urzędnikami, a nie prywatną osobą. Jakich lokali poszukuje miasto? O to pytaliśmy dziś Łukasza Kubiaka z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
4: Wnioskodawcy to są i osoby, które są singlami. To są rodziny, czasami też rodziny wielodzietne. Także mogę powiedzieć, że poszukujemy mieszkań i kawalerek, i dwupokojowych, trzypokojowych, czteropokojowych.
0: A lokalizacja ma znaczenie?
4: Poszukujemy mieszkań w Poznaniu, ponieważ jesteśmy miejskim projektem. Chcemy te mieszkania dla poznaniaków i tak na dobrą sprawę tym jedynym kryterium jest właśnie miasto Poznań.
0: Do tej pory udało się znaleźć lokale dla ponad 60 rodzin. A za chwilę najświeższa prognoza pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu. Onego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Idzie wieczór, ale nie liczcie na spektakularne ochłodzenie. Temperatura raczej będzie całkiem wysoka, zwłaszcza jak na polskie warunki. W okolicach 21 nadal powyżej 20 stopni, więc na spacer z psem spokojnie możecie iść na krótko. I nie chodzi mi o czas, jaki spędzicie na dworze z czworonogiem, ale o długość rękawów i nogawek. Te, nawet najkrótsze, nie będą wam w niczym przeszkadzać. Po północy spadnie do 17 stopni, a nad ranem 12 kresek.
2: W tej chwili Max nadaje hit.
5: No i zaczynamy program od tego, że Natalia śmieje się ze mnie, a nawet sobie mikrofon nie włączyła.
6: Nie chciałam cię zagłuszać.
5: Prowadzę program w kuckach, ponieważ mi się tak zaplątał kabel, że nie mogę wstać.
6: Ale przynajmniej włączyłeś mikrofon i znalazłeś słuchawki, a to też pewne nie było.
5: Ale już trochę mnie nogi bolą, więc skończymy to wejście. Dzień dobry, Michał Siwek.
6: Natalia Kawałek, a to Andy Dust i Zokaria. No i kanał nadawczy, jakby ktoś

0: Danny i If Only You. I kiedy słyszę ten numer, znów mam 12 lat, a ten blond, nie chcę powiedzieć kto, znowu
1: chłopak
0: patrzy na mnie z plakatu na drzwiach do pokoju mojej siostry.
1: A się miało z brawo, nie?
0: No, Danny, legenda absolutna.
1: Właśnie miałam cię pytać, czy ty pamiętasz tę grzywkę, bo ona była ikoniczna, taka prostowana na prostownicę, tak na jedno oko, taka sztywna opadała. No to było coś. Ja w ogóle kiedyś Danego widziałam w filmie, poszłam do kina z klasą i nagle zobaczyłam tę twarz i zaczęłam krzyczeć po prostu na całą salę kinową. To jest Danny!
0: Ja też bym zaczął krzyczeć, ale z innych jakby emocji. RMF Max, jesteśmy z wami. Dziś pytamy o to, jaki serial ostatnio oglądacie, albo co, bardziej ogólnie,
1: szerzej.
0: Ostatnio w ogóle oglądacie. Bo to nie musi być serial, to nie musi być film, to może być coś innego. Z tego dziś zrobimy piosenkę.
1: Taki mamy ambitny plan. Być może z tego się urodzą jakieś fajne polecajki. Także śmiało odpalajcie swojego Messengera i napiszcie na priv do RMF Max. A my z tego spróbujemy zrobić piosenkę. RMF Max. A teraz, moi drodzy, podrzucimy wam taką klimatyczną nowość, która was dobrze nastroi do przekminek, co tam oglądane było. To taki projekt, Enklawa, Fukaj, Iliwka, Chcę Więcej, takie fajne.
0: Tu nikt nie ma blond prostowanej grzywki.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

0: 17:19. Another i Talk to You, czyli wkręcający beat w RMF Max.
1: A my się wkręcamy w ciekawe informacje. Być może słyszeliście, że Kraków postanowił pójść w ekorozwiązania i zamiast kosić trawę kosiarkami, tak tradycyjnie.
0: Po co?
1: Po co? Jak można wziąć parę kóz i kozy sobie zjedzą co swoje. Nie będą chciały wypłaty, prądu to nie zeżre.
0: Jak komuś model koza 2000 nie pasuje, owcami też można, owce też zostały wypuszczone na krakowskie trawniki. Jak najbardziej, tylko na kozy trzeba uważać podobno.
1: Trzeba uważać, bo kozy mają to do siebie, że one się na trawie nie zatrzymują. Mojemu dziadkowi kiedyś prześcieradło zjadły.
0: Tak, one to później sprzedają podobno na czarnym rynku. To jest ta mafia słynna, Koza Nostra.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Ty musisz lecieć na bal.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Na błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy. Może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.

0: konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
4: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Auto Kompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: I po reklamie.
12: Gramy.
13: Nie oceniamy.
12: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Jaki to piękny czas. Dobrze Wiktor Waligura śpiewał. 17:29 i 53 sekundy. Taki mamy czas, a za chwilę do tego czasu dorzucimy jeszcze mistrzowski flash sportowy.
1: Ja bym wolał mieć inny czas, bo my mamy środkowoeuropejski, przez to mecze u nas w nocy są.
0: Za dobrze byś miał.
1: Za dobrze bym miał, dokładnie. Mistrzowski flash sportowy teraz.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski. Zapraszam. Bez Fornala, Semeniuka i Kochanowskiego, ale za to z Wilfredo Leonem, Komendą i Popiwczakiem. Ta trójka znalazła się wśród 14 siatkarzy polskiej reprezentacji, którzy w środę rozpoczną w Gliwicach kolejny turniej Ligi Narodów Biało-Czerwoni. Zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.
4: Wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę.
3: Tyle libero kadry Jakub Popiwczak. Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w grupie G piłkarskich mistrzostw świata. Poinformowała o tym dziś FIFA. Będzie to drugi występ polskiego arbitra w tegorocznym mundialu. A już za półtorej godziny wracają piłkarskie mundialowe emocje. O 19:00 Portugalia-Uzbekistan. Będziemy śledzić dla Was to spotkanie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Ale bęgerek nowy w naszych szeregach.
1: A
0: to
1: fajniutki.
0: Moonlight i Fordo. Fordo to chyba jakiś kolega Galandalfa. Przepraszam. Alabama Ten to właśnie ten numer za nami i będziemy udawać, że nic się nie wydarzyło. Prognoza pogody zaraz w RMF Max. Mhm.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 24 czerwca kinoletnie i komedia science fiction Wszystko Wszędzie Naraz. W czwartek kultowy pub quiz, w sobotę zespół Bajka, a w niedzielę o 16 Kieciński chór kameralny. Więcej w naszych socialach i na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
6: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
6: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Amazon Prime Day wraca w wielkim stylu. Tylko dla klientów Amazon Prime aż 4 dni wyjątkowych okazji w sklepie Amazon.pl do 26 czerwca. A Prime Day to nie tylko zakupy online. Od 23 do 27 czerwca odwiedź Prime Day Cafe na Placu Wolności w Poznaniu. Wstęp wolny. Czekają na Ciebie atrakcje przygotowane przez polskie marki. Porady trychologiczne, warsztaty manikir, strefa gamingowa, quizy oraz gry z nagrodami i wiele innych. Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań. Plac Wolności.
16: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna. Apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
17: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
18: I po reklamie.
19: This is what it feels like.
20: Najlepiej zmiksowana playlista.
21: Say no more.
20: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
22: Just keep watching.
23: Idzie wieczór, ale nie liczcie na spektakularne ochłodzenie. Temperatura raczej będzie całkiem wysoka, zwłaszcza jak na polskie warunki. W okolicach 21 nadal powyżej 20 stopni, więc na spacer z psem spokojnie możecie iść na krótko. I nie chodzi mi o czas, jaki spędzicie na dworze z czworonogiem, ale o długość rękawów i nogawek. Te nawet najkrótsze nie będą wam w niczym przeszkadzać. Po północy spadnie do 17 stopni, a nad ranem 12 kresek.

0: Rihanna, Only Girl, RMF Max z wami. A co wy oglądacie, tego nie wiemy. Przynajmniej nie wiedzieliśmy jeszcze przed chwilą, a za chwilę się dowiemy.
1: Teraz już wiemy. Narzuciliście nas na mapy, jest to mapa pełna inspiracji. Posłuchajcie i wyłapujcie tytuły.

0: Kubanzalia i Kyoto w RMF Max. To takie bardziej romantyczne, nostalgiczne dźwięki, ale mnóstwo energii. Na osi All Star Festiwalu będą już niedługo w Warszawie.
1: Tak, wszystko się zgadza, a my mamy bilety. I nie zawahamy się ich rozdawać po 18:00. Bądźcie z nami, a zgarniecie całkiem fajne paki biletów.
2: Reklama.
3: Jeden Mercedes dla ciebie, drugi dla twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors Poznań. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 24 czerwca kino letnie i komedia science fiction wszystko wszędzie naraz. W czwartek kultowy pub quiz, w sobotę zespół Bajka, a w niedzielę o 16 Kieciński chór kameralny. Więcej w naszych socialach i na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kafa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
3: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
4: To pokaz barokowych kreacji.
5: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
3: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
4: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
5: A dla miłośników historii największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
4: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
3: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
6: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaltańskich, krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadaba Tej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komona.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
4: I po reklamie.
12: Wiesz co dobre?
13: Tak się gra!
12: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
14: Marek Mikulski, to najwyższy czas na flash w RMF Max Poznań. Akcja CBŚP pod Poznaniem. Takiego poranka mieszkańcy Alei Jana Pawła II w Luboniu długo nie zapomną. Przed 6 rano we wtorek do jednego z budynków weszli uzbrojeni po zęby policjanci. Centralne Biuro Śledcze Policji potwierdza, że akcję przeprowadziło, ujawniać szczegółów jednak nie chce. A to nie koniec policyjnej kroniki. Handlował lekami na potencję bez zezwolenia. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu doprowadzili do zatrzymania 31-letniego mieszkańca Poznania, który w sieci sprzedawał leki anaboliczne i na potencję. Mundurowi ustalili, że zatrzymany od dłuższego czasu zajmował się obrotem farmaceutykami za pośrednictwem popularnych platform sprzedażowych. Czarnorynkowa wartość towaru znalezionego u mężczyzny to około 400 tysięcy złotych. 31-latkowi grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Teraz ważna informacja dla kierowców. Od poniedziałku zamknięty będzie przejazd kolejowy na ulicy Naramowickiej. Kolejarze będą tam prowadzili prace remontowe, które potrwają planowo do 27 lipca. Przez zamknięcie przejazdu kolejowego zmianie ulegną trasy autobusów linii 167, 911 i 214. Przedstawiciele kolei apelują też do rowerzystów i pieszych o zwracanie uwagi na znaki, bo w czasie prac utrzymany zostanie ruch pociągów na jednym torze. Nawet 90% kwoty, którą wydacie na montaż instalacji, może do Was wrócić. Chodzi o instalację do łapania deszczówki, a kasę można dostać w ramach trwającego programu mikroretencji.
13: Celem programu jest zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody w miejscu jej powstawania. Celem tego programu jest również ograniczenie skutków suszy,
14: wyjaśniał prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rafał Ratajczak. Setki bzyczących owadów będzie można usłyszeć na Cytadeli. Jak już wiecie, dzięki RMF Max na terenie dawnego amfiteatru rusza budowa ogrodu miododajnego. Szczegóły dotyczące planu miasta na tę przestrzeń poznał nasz reporter Przemek Wałczyński, który jest już ze mną w studio. Opowiedz proszę, jak to wszystko będzie wyglądało.
15: Niewykorzystywany od lat amfiteatr na Cytadeli zamieni się w ogród miododajny z tysiącami kwiatów i roślin, które są przyjazne zapylaczom. Powstanie 10 tarasów obsadzonych ponad 8 tysiącami gatunków bylin, m.in. lawendą, jeżówkami, astrami czy szałwiami. Łącznie posadzonych będzie ponad 11 tysięcy roślin. Nie zabraknie ścieżek spacerowych, ławek, tablic edukacyjnych czy kaskady wodnej, a część elementów dawnego amfiteatru zostanie jednak zachowana. Wszystko po to, aby łączyć historię Cytadeli z nowoczesnością. Wykonawca ogrodził już teren i wkrótce rusza z inwestycją.
14: Tyle od Przemka, a my przechodzimy do następnego tematu. Obrodziło w podpoznańskich lasach. Po kilku deszczowych dniach, a potem dzięki intensywnym upałom, spod leśnej ściółki wystawać zaczęły pierwsze kapelusze. Wprawne oko na czerwcowym grzybobraniu może wypatrzeć kurkę, borowika czy kanie. Życzymy udanych łowów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
14: Nie mam najlepszych wieści dla tych, którzy uważają, że dziś na dworze było za gorąco. Będzie jeszcze cieplej i to nawet bardziej niż cieplej. Jutro trochę więcej chmur, ale bez deszczu, za to do 29 stopni na termometrach. To dopiero początek, bo w czwartek pęknie granica 30 stopni, w piątek już 33. Sobota to będzie prawdziwa gorączka, bo 36, a w niedzielę może być nawet 40 kresek i synoptycy wycofują się z obietnicy burzy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
16: Przygotowaliśmy dla Was na to lato specjalny program Upał na Maxa. Już nie banger za bangerem, tylko butelka wody za butelką wody.
17: To brzmi jak bardzo dobry plan i liczymy na to, że dacie się porwać, zainspirować i zainfluencować. Żeby jakoś to lato przetrwać, bo łatwe nie będzie, będzie gorące, będzie pełne koncertów, a bilety? Na pewien bardzo gorący festiwal w tej godzinie do złapania.
16: Ale on będzie tak dobrze gorący, on będzie tak gorący, że do niego klimki nie trzeba, nie. Pić też po nim nie trzeba, absolutnie, bądźcie z nami.

0: Man Zellner Love and Heroes w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i kawałek.
2: Jesteśmy bohaterami, tak nam pięknie zaśpiewał właśnie Mans i mamy nadzieję, że ktoś z was stanie się bohaterem naszego dzisiejszego programu i zgarnie podwójną wejścióweczkę na Oshi All Star Festival, a takie fajne karnety mamy, takie, że wam się spodobają.
0: Karneciory, ale w ogóle są super, takie ładne.
2: Bardzo ładne.
0: Ale najważniejsze jest, co jest na nich, bo na nich jest na przykład line-up taki BDOS 2115, White, Żabson, jest Jan Rapowanie, Young Iggy, Kuke, Bambi, Sobel, Boże, Młody West.
2: Still counting.
0: Dużo raperskich, dużych nazwisk i ksywek na tym festiwalu.
2: W Warszawie 27-28 czerwca, więc to jest dosłownie już za chwilę, w tym tygodniu. Jeżeli chcielibyście się wybrać, nie macie planów na weekend, no to od tego macie kanał nadawczy. A z nami jest tak, że żeby coś u nas wygrać, to z nami trzeba, słuchajcie, w coś zagrać.
0: Pobawić się z nami.
2: Jakoś się pobawić.
0: Bo z nami się nikt bawić nie chcemy, z wami musimy się pobawić.
2: My jesteśmy tymi wrednymi, wkurzającymi wszystkich kuzynami.
0: Pobaw się z kuzynem, kuzyn tak. Nie jest taki zły. Tymczasem
2: kuzyn. I na dzisiaj,
0: kuzyn.
2: Słuchajcie, proponujemy państwa miasta, w sensie państwo miasto, Rym do miasta, Rym do państwa, bo jako, że jest to taki festiwal raperski, hip-hopowy, oni tam dużo rymują, to wy też nam coś ponawijajcie.
0: Ja teraz odliczam. X, Y, Z.
2: A nie, to ty. To czekaj. Dobra, mam nadzieję, że ty cały czas tam alfabet leci.
0: Nie, od nowa. X, Y, Z.
2: No, dobra. Tak się zastanawiam, gdzie cię zatrzymać, bo mamy trochę czasu. Stop.
0: H.
2: H, CH czy samo H?
0: Samo H.
2: Samo H. Państwo, miasto, Rym do państwa, Rym do miasta. Piszcie na Messenger RMF Max. To, co będzie najciekawsze, najbardziej kreatywne i pokręcone, to tam będziemy dzwonić, tam sobie pogadamy.
0: A festiwal na stadionie Legii, Oshi All Star Festival, to może być miejsce, w którym niedługo się znajdziecie.
2: Litera H, pamiętajcie.
3: Let's go. Sounds good.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: modelki i włodarski. Lubię cię jak lato, lubimy lato i bardzo się cieszymy, że to lato już jest. Wiemy, że są takie miejsca w Polsce, gdzie jest dosyć ekstremalnie pod kątem temperatury, ale są też takie miejsca na świecie, gdzie ekstremalnie dopiero będzie.
1: Włochy, drodzy państwo.
0: Tak jest!
1: To właśnie jest
0: tak
1: to miejsce.
0: Jest, tak jest. Bo słuchajcie, we Włoszech 11 października będzie takie niesamowite wydarzenie w Treviso, taka miejscowość, które się nazywa Tiramisu Run. I chodzi o to, że się biegnie 10 kilometrów, a na mecie nie będą czekały medale, dyplomy, jakieś nagrody, samochody, nie. Będzie czekało tiramisu bez limitu. Jesz tyle, ile jesteś w siebie wcisnąć w stanie i ile jesteś w stanie ewentualnie jeszcze wynieść.
1: I to się nazywa posiłek regeneracyjny.
0: Najwyższej wagi.
1: A nie jakiś, nie jakiś makaron.
0: Daj pan.
1: Się wymyślili.
0: Poza tym, po co komu medal, jak można mieć talerz albo wręcz, nie wiem, całą miednicę tiramisu. No.
1: Iga Świątek coś o tym wie.
0: No.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem?

0: festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
1: Uwaga, leci w górę!
2: Uwaga, leci w dół!
3: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max. Sponsorem listy.

0: 30-lecie klubu. Już 18 lipca.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 24 czerwca kino letnie i komedia science fiction Wszystko Wszędzie Naraz. W czwartek kultowy pub quiz, w sobotę zespół Bajka, a w niedzielę o 16 Kieciński chór kameralny. Więcej w naszych socialach i na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
7: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
6: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
7: To mi się podoba.
6: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
7: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors Poznań. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Poznaj 93 i 5 FM.

0: Bob Sinclair, Kaiza, I Can't Wait, wielkie muzyczne emocje za nami, przed nami te sportowe, trochę o nich za chwilkę usłyszycie.
1: Znów bierzemy oko w rękę i rzucamy nim na drugą stronę globu.
0: Pach!
1: A trafiliśmy jakiegoś Meksykanina, widzisz.
2: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam ponownie. Już za pół godziny mundialowe starcie Portugalia-Uzbekistan, przed tymi drugimi arcytrudne zadanie z wielu powodów. Po pierwsze są debiutantami, po drugie Portugalia już nie tyle może, co musi wygrać. Cristiano Ronaldo i spółka po remisie z Demokratyczną Republiką Konga chcą zmazać złe wrażenie. Później jeszcze Anglia kontra Ghana. Jakie są przewidywania co do tego meczu?
3: No tutaj oczywiście łatwo wskazać faworyta w tym starciu. Jest nim zespół z Europy, ale drużyna z Afryki zapowiada walkę. To drużyna trzema lwami na koszulce, ale my pochodzimy z Gany i mamy 33 miliony lwów gotowych do walki i właśnie to zamierzamy zrobić. Mówił portugalski selekcjoner Gany Carlos Queiroz.
2: A to był Wojciech Marczyk, początek tego meczu o 22:00.

0: Ariana, zaśpiewaj mi kołysankę.
1: Ona ci już nie zaśpiewa. Ona
2: mi nie
1: zaśpiewała.
2: Ja wiem, że ona mi nie
1: Mama
2: zaśpiewa
1: dzisiaj
2: już.
1: Dzisiaj fajrant, daj dziewczynie spokój, ona się już naśpiewała w robocie.
2: A ja jak mam zasnąć?
1: Ty jeszcze nie możesz spać, jesteś tutaj do 20 co najmniej.
2: Ariana, słyszysz? Ariana, zaśpiewaj mi.
1: Jesteś okropny.
2: Prognoza pogody zaraz. Reklama.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Uwaga Poznań! Już 27 czerwca wielkie otwarcie nowego salonu meblowego Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Szukasz mebli do salonu, sypialni, pokoju dziecięcego czy jadalni? W Inspirii znajdziesz meble do każdego pomieszczenia od topowych polskich producentów Vox, Polipol, Meblik i wielu innych. Tylko z okazji otwarcia rabat minus 15% na cały asortyment. Nie przegap! 27 czerwca wielkie otwarcie salonu Inspiria Poznań, Galeria Polskie Meble. Inspiria. Odkryj wnętrza pełne inspiracji.
6: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w

0: RMF Max. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 24 czerwca kino letnie i komedia science fiction Wszystko wszędzie naraz. W czwartek kultowy pub quiz, w sobotę zespół Bajka, a w niedzielę o 16 Kieciński chór kameralny. Więcej w naszych socialach i na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
3: I po reklamie.

Nie mam najlepszych wieści dla tych, którzy uważają, że dziś na dworze było za gorąco. Będzie jeszcze cieplej i to nawet bardziej niż cieplej. Jutro trochę więcej chmur, ale bez deszczu, za to do 29 stopni na termometrach. To dopiero początek, bo w czwartek pęknie granica 30 stopni, w piątek już 33. Sobota to będzie prawdziwa gorączka, bo 36, a w niedzielę może być nawet 40 kresek i synoptycy wycofują się z obietnicy burzy.

0: Florida Ride Round w RMF Max, to jest kanał nadawczy i to jest moment, kiedy chcielibyśmy rozdać bilety na Oshi All Star Festival, bo tam będzie, słuchajcie, wiele fantastycznych gwiazd. Będzie Bedoest, będzie Wajcior, będzie Kukę, Young Iggy, Żabson, Sobel, Bambi, Jan Rapowanie i wielu, wielu innych artystów. I jest z nami człowiek, który już nam dzisiaj zaimponował i to nawet dwukrotnie.
1: Ale Kamil, okay. O ciebie chodzi.
0: Tak, o ciebie chodzi.
2: Tak, jestem, cześć. Siema.
1: Cudownie, że jesteś. Bo zagraliśmy dzisiaj w Państwa Miasta z Twistem. Po raz kolejny to było Państwo Miasto, Rym do Państwa, Rym do Miasta. Pozwól, Kamil, że ja przejmę kontrolę nad zacytowaniem twojej odpowiedzi, bo nie zaufam ci do końca. Bo to jest tak. Chrubieszów na festiwal Róż.
0: Pupę, w sensie.
1: Honduras, bo będziesz stary oguras. I dopisałeś
0: skąd czerpiesz inspirację?
2: Wiesz co, no generalnie spod kopuły mojej.
1: Aha, skąd pomysł na nazwę?
0: Z życia, to się tak wszystko toczy, pięknie.
1: Kamil, Oshi All Star to już na wyciągnięcie twojej ręki. Te bilety za chwilę mogą być twoje, tylko skoro tak dobrze ci idzie rymowanie, będziesz musiał jeszcze przez 30 sekund się popisać tą umiejętnością. My zapodajemy wers, a ty do tego dorymowujesz kolejny. Masz 30 sekund, co najmniej 3 razy musisz skutecznie dorymować, żeby zgarnąć te wejściówki. Jasna sprawa?
2: Jasna.
0: Czy jesteś gotowy, żeby usłyszeć pierwszy wers do rymowania?
2: Tak.
0: Okej, okay, no to lecimy. Jakbym nie miał gustu, to bym się nie lubił?
2: Jakbym nie miał gustu, to bym się nie lubił. Może bym coś wypił, to bym się nie zgubił.
0: Super. California Love na koszulce?
2: California Love na koszulce.
0: Szybko, dawaj. Na koszulce? Koszulce?
1: Możesz powiedzieć dalej.
2: Na koszulce...
0: Dawaj. Cokolwiek.
2: Wypijmy za błędy.
1: Kamil! Ja nawet nie wiem, co powiedzieć.
2: Trema.
0: My w szoku, ale jesteśmy wielkimi fanami tego, jak rymowałeś, więc ja bym mimo wszystko jakiś tutaj bilecik, chociaż jeden karnecik taki opchnęła.
1: Jeden?
0: No jeden,
1: bo, nie możemy dać pełnej nagrody jednak.
2: Nie, no bo...
1: No Kamil, coś jeszcze chciałaś tutaj wywiad pomeczowy dorzucić?
2: W sensie, że jeden to żona mnie nie puści.
1: Ale do czego to był rym, Kamil?
0: Do życia to był rym.
2: Do White. 1-1-5.
1: Dobra, damy jeden za styl.

0: Trudne to są momenty, kiedy ludzie walczą. Widać, że włożyli w to serce, a jednak przegrywają. Na mundialu widzimy to często. Takie rzeczy same dzieją się w RMF Max. Prawdziwe emocje, tętno pulsu tak zwane.
1: No słów mi brak, fenomen socjologiczny. Cóż mogę powiedzieć?
0: Będą jeszcze szanse, żeby zgarnąć wejściówki na OSI All Star Festival. Kto dziś nie dał rady, niech dalej walczy. Będzie szansa.
1: A za chwilę szansa, żeby usłyszeć wszystkie ważne informacje. Flash od nas już za chwilę.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
9: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors Poznań. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
10: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 24 czerwca kino letnie i komedia science fiction wszystko wszędzie naraz. W czwartek kultowy pub quiz, w sobotę zespół Bajka, a w niedzielę o 16 Kieciński chór kameralny. Więcej w naszych socialach i na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrek Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrek Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrek.pl.
13: Wiemy, co jest ekstra.
14: Do tego się słucha.
15: Co jest hitem.
16: Co ma potencjał.
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
19: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
20: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Marek Mikulski, a to już najwyższy czas na Flash w RMF Max Poznań. Strzeliła szyba w poznańskim tramwaju. Dużo emocji dostarczyła pasażerom przejażdżka tramwajem linii 97 we wtorek rano. Jak dowiedziała się nasza redakcja, między przystankiem Kurnicka a Polanka stłuczona została szyba pojazdu. Tramwaj się zatrzymał, a pasażerowie do przystanku musieli dojść piechotą. Przedstawiciele MPK poinformowali, że przyczyną awarii była osoba kosząca trawę nieopodal torowiska. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a tramwaj trafił na zajezdnię. Drogowe zmiany na poznańskich osiedlach. Znaki pierwszeństwa już znikają z ulic na osiedlu Kwiatowym. Dlaczego? Bo skrzyżowania mają być równorzędne. W takim układzie pierwszeństwo zawsze będzie miał pojazd po naszej prawej stronie. Jak przekonują przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, to rozwiązanie ma sprawić, że kierowcy jeździć będą wolniej i z większą ostrożnością. Takie rozwiązanie ma się pojawić także w innych częściach Poznania. Urzędnicy apelują do kierowców, by ci nie jeździli na pamięć i zwracali uwagę na znaki. Miejskie kąpieliska bardziej dostępne. W tym sezonie na plażach można skorzystać z udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami. Na wszystkich czterech miejskich kąpieliskach dostępne są specjalne wózki amfibie, które pozwalają bezpiecznie wjechać prosto do wody. Wystarczy zgłosić taką potrzebę ratownikowi, a korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne. Nad Rusałką i Strzeszynkiem pojawiły się także toalety wyposażone w komfortki, czyli specjalne stanowiska ułatwiające przebieranie i opiekę nad osobami z większymi ograniczeniami ruchowymi. Miasto podkreśla, że plaże mają być dostępne dla wszystkich, niezależnie od sprawności. Uczniowie za chwilę zaczną wakacje, ale w szkołach w Poznaniu wcale nie będzie pusto. Redakcja RMF Max poznała plany miasta na wakacyjne remonty w poszczególnych placówkach. Zdradza nam je Piotr Kurasiński z Poznańskiego Urzędu Miasta.
2: Okres wakacji to jest ten czas, ten moment, kiedy można realizować prace remontowe, konserwacyjne, które w normalnym trybie roku szkolnego nie można prowadzić. Prac jak modernizacja sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, remonty dachów, wymiana instalacji, remonty sal dydaktycznych.
1: Prace mają zakończyć się jeszcze przed pierwszym dzwonkiem we wrześniu. Nawet kilkudziesięciu mieszkań na wynajem szuka miasto. W RMF Max trzymamy rękę na pulsie poznańskich spraw. Można zgłaszać się do Miejskiego Programu Społecznej Agencji Najmu. To oferta dla osób, które chcą zarobić na wynajmie swojego lokalu i nie ryzykować, bo umowę podpisuje się z urzędnikami, a nie prywatną osobą. Przekonuje Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
3: Już na ten moment mamy 61 rodzin, które zamieszkały w tych mieszkaniach od prywatnych właścicieli. Natomiast nadal ta lista potrzebujących jest większa, w związku z tym po raz kolejny zgłaszamy się po te mieszkania. Wydaje nam się, że ten czas teraz, który jest dobry, ponieważ kończy się rok akademicki. Myślę, że część tych mieszkań w Poznaniu się zwolni.
1: Program pilotażowo ruszył w Poznaniu kilka lat temu, teraz jest ogólnopolski.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Raj dla ciepłolubów. Tak można podsumować prognozy pogody na najbliższe dni. Jutro jeszcze temperatura maksymalnie do 29 stopni, ale od czwartku zaczniemy przekraczać granicę 30. W piątek do 33. Już wtedy trudno będzie wysiedzieć nawet w krótkim rękawku, ale sobota przyniesie nam 36 stopni. Najcieplej w niedzielę, wtedy możliwa nawet 40. Lepiej więc poszukajcie miejsca, w którym można się przed upałem schronić, o nakryciu głowy i wodzie pod ręką nie wspominając.
4: Hity na maksa.
5: Gramy, będzie pauza. Za chwilę jest 19.03 i my też tu jesteśmy. Natalia Kawałek
6: i Michał Siwek, dzień dobry.
5: No i coś byś jeszcze powiedział?
6: Ja mogę powiedzieć, no to tylko powiedz. Poczekaj, bo teraz RMF Max. Widzisz, jak ja przewiduję wydarzenia? Teraz no, bauza i zaśpiewały. Magnetic.
5: No to powiedziałam, że będzie bauza.
6: Oczywiście. No. Przeprowadzimy was przez powiedz resztę coś, tego wieczora. Suchą stopą też nie, bo się spoci na pewno, bo jednak taki upał. Ale taką stopą pląsającą, bo bangerów będzie dużo. Zaraz Nico and Vince, Am I Wrong? Zostańcie z nami w RMF Max.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra i nareszcie to jest numer dla wszystkich ojców, którzy w końcu, nareszcie się doczekali swojego święta w kalendarzu. Tylko żeby jeszcze dzieci o tym pamiętały, to jest wygranko dopiero.
2: Ja pamiętam.
1: No to gratuluję. Ale jeszcze chciałbym
2: tata, jak słuchasz przez radio, też oczywiście wszystkiego, co najwspanialsze.
1: Tata, ja tobie też.
2: Ale wszystkim tatom.
1: Wszystkim tatom. Natomiast nie tylko naszym.
2: Dużo różnych pytań zostało dziś zadanych na temat tatów, ale najważniejsze moim zdaniem nie zostało zadane jeszcze. Czym się różni tata od mamy?
1: Są na pewno różne proste skojarzenia, ale my was prosimy niekoniecznie o te najprostsze, tylko o takie, które...
2: Bo ja
1: jak
2: uważam,
1: je wypowiemy, to tatom się zrobi miło.
2: Że tata lepiej wzdycha.
1: Dużo lepiej.
2: Tak jak tata westchnie, to nikt tak nie westchnie. Ja do taty chodziłem pytać, czy mogę na imprezę iść. Większa szansa powodzenia była na przykład. Messenger RMF Max, tam odpowiedzcie, czym waszym zdaniem, czym w waszym przypadku różni się tata od mamy. Bardzo jesteśmy tego ciekawi. RMF Max. RMF Max. Curtain
1: boy went crazy on this one. Yeah. To podrzucamy wam jeszcze taką nowość. Mikolas i Trips, Hard to be Humble.

Skontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: cyklu Ważne Pytania. Czym tata różni się od mamy? Filip do nas napisał: tata naprawia, mama się krząta, a mata leci w radiu.
1: A tama?
0: To Bobrów trzeba pytać.
1: Czym się różni tata od mamy? Zbieramy informacje, a odpowiedzi na Messengerze RMF Max. Czekamy.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Ty musisz lecieć na bal.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Na błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy. Może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Najgorętsze.

0: festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
2: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Z okazji Dnia Taty pytamy was, czym tata różni się od mamy. Madzia napisała: mama sprząta, żeby odpocząć, tata odpoczywa, żeby posprzątać. Mocne.
1: Pozamiatane. Tato, można odpoczywać.

0: Dobra, pola lali, skukę 2115, to pora wrzucić jakieś konkretne tematy, a mamy parę konkretnych sportowych tematów, tak się składa.
1: Mistrzowski flash sportowy. Po raz kolejny będziemy trzymali rękę na dość szybkim pulsie wydarzeń na mundialu. Posłuchajcie koniecznie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: To kolejny mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Portugalia i Uzbekistan grają. Cristiano Ronaldo strzela, to już możemy powiedzieć na pewno, choć ten mecz jeszcze się nie skończył. A dlaczego to, że słynny CR7 trafia, jest tak ważne? O tym Cezary Dziwiszek.
4: Dość powiedzieć, że legendarny CR7, jak się okazuje, nie strzelił żadnego gola w 10 kolejnych meczach mistrzostw świata i Europy. Tymczasem wielki rywal Ronaldo, Lionel Messi, w tym czasie tylko na mundialach zanotował łącznie 16 goli i asyst. Jak wiemy, na tym turnieju trafił do siatki już 5-krotnie. Wczoraj został zresztą najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata.
3: No a to wszystko oczywiście nie koniec emocji związanych z mundialem. Jeszcze dziś spotkanie Anglia-Ghana, a już po północy zmierzą się Panama z Chorwacją i Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Jaki tam stan pani Natalii na boisku?
1: Właśnie ci krzyczałam tuż przed włączeniem mikrofonu, jak już miałeś słuchawki. 3-0.
0: Dla Portugalii.
1: Tak.
0: W meczu z?
1: Bez bramki stanem, czyli Uzbekistanem.
0: Uzbekistan na boisku, tutaj z wami w radiu Bezbekistan, czyli kanał nadawczy, jesteśmy.
1: Ja pragnę podkreślić, to dopiero 39 minuta, więc tam się jeszcze dużo wydarzy. U nas natomiast za chwilę wydarzy się prognoza pogody, a później to zobaczymy.
0: A zobaczy się.
2: Reklama.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem?
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co do

0: na biletyna.pl. Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
1: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Inchcape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Inchcape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
0: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kawa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kawa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
0: Poznań 93 i 5 FM.
5: Raj dla ciepłolubów. Tak można podsumować prognozy pogody na najbliższe dni. Jutro jeszcze temperatura maksymalnie do 29 stopni, ale od czwartku zaczniemy przekraczać granicę 30. W piątek do 33. Już wtedy trudno będzie wysiedzieć nawet w krótkim rękawku, ale sobota przyniesie nam 36 stopni. Najcieplej w niedzielę, wtedy możliwa nawet 40. Lepiej więc poszukajcie miejsca, w którym można się przed upałem schronić, o nakryciu głowy i wodzie pod ręką nie wspominając.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Cristiano Ronaldo się uśmiecha. Cristiano Ronaldo prowadzi Portugalię do pierwszego zwycięstwa na tym turnieju.
1: Pięknie po portugalsku.
0: Tak, bo ja się nauczyłem właśnie tak po portugalsku wypowiadać. Cristiano Ronaldo. To tak trochę zawsze mi się z rumuńskim kojarzyło, szczerze.
1: A to jednak portugalski bardziej. Bundia, wiesz.
0: 3-0 z Uzbekistanem Portugalia prowadzi.
1: Bez bramki Stanem. To jest mój postulat. Zmieniamy nazwę klubu, znaczy klubu, państwa. Tak, chyba, że strzelą w drugiej połowie, bo dopiero pierwsza za nami.
0: To wtedy odwołujemy postulat. Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek, pięknie dziękujemy za dzisiaj, a teraz czas na Tour de Club.
2: Kolejny doskonały taneczny weekend przed nami. Tak, dokładnie. Kolejny piękny taneczny weekend przed nami. I to nie tylko w klubach. To także weekendy, które odbywają się nad Poznańską Wartą, gdzie gra klub na fali, gdzie są kontenery i można wybyć nad wodę i po prostu dobrze pobawić się. To co, klub na fali, nad Wartą czy kontenery? A może do słodowni na minus jeden starego browaru? Doskonały sobotni wieczór nam się szykuje. Nivald i Barthez przejmują stery. To oczywiście sobotnia noc Night Call, która startuje w wakacje i konkretne lato tego roku, lato klubowe w stylu bardzo światowych festiwali. Już najbliższą sobotę Nivald i Barthez prezentują Night Call. W najbliższy weekend także Latino grane jest, ale to w Chachu w piątek, a Hollywood Red Carpet, taka impreza w bardzo ciekawym miejscu. Poznań Club zaprasza na piątek 26 czerwca. Let's Groove gra Joanna w Slow, to także w piątek 26 czerwca. Jutro kolejne informacje o festiwalach i o imprezach tanecznych w Poznaniu, także po 9 w programie Byle do Obiadu.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowicach.

0: RMF Max. Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński. Poznań Obornicka 235.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
0: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam Was ponownie. Jest przełamanie Cristiano Ronaldo i to niejednokrotne. CR7 strzela, aż miło trafił już dwukrotnie w meczu z Uzbekistanem. Zgodnie z oczekiwaniami drużyna z Środkowej Azji nie jest w stanie postawić się rozpędzonym Portugalczykom. Po pierwszej połowie już 3-0. No a dziś jeszcze przypominamy starcie Anglii z Ghaną. Obie te drużyny swoje inauguracyjne mecze wygrały. Dwie bramki dla Anglii na inaugurację zdobył Harry Kane i z 10 trafieniami wyrównał krajowy rekord mundialu należący do Garego Linekera. Napastnik Bayernu Monachium pnie się również w historycznym zestawieniu najlepszych snajperów mistrzostw świata. Anglia Ghana o 22:00, no i stawka jest wysoka, bo to pewny awans do fazy pucharowej.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Okej, wtorek w szkole już zaliczony, zamknięty, czyli jeszcze tylko środa, czwartek i zaczynamy oficjalnie wakacje. Czujecie to? Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Sprawdzamy, kto będzie rządzić w wakacje na liście przebojów i kto jest dzisiaj na liście Hot Bands. Będą też nowości, będą premiery, a zestawienie otwiera dzisiaj Terry Swims, tak śpiewa na 10. Mr. Know It All.

0: przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje, Jubel. Czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl. Mamy sporo nowości, wśród nich jest także Bledka, która zaskakuje, wydaje hicior za hiciorem, no i tańczymy. Startuje na miejscu 9 Bledka. Kto zatańczy razem z nami, bo Bledka tańczy.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. Sponsorem listy Hot Bands jest właściciel klubu Discoplexa 4. Organizator Birthday Festival 30.

Że buja się Ibiza, my też tutaj w Polsce. Hurzeli Ultra na T w zestawieniu listy Hot Bands we wtorek. Moving to the Sun, miejsce ósme. Za chwilę Olivia Rodrigo w Drop Dead, kto czeka. Ale teraz kolejna klubowa propozycja już na lato na Maxa 2.6. Wracają do nas Włosi z Meduzy na wokalu Rani. Robię głośniej i czekam na wasze głosy teraz. Tak leci Silence.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: mogło być lepiej. Oczywiście, że tak. Może jutro. Olivia Rodrigo, Trap Dead, zatrzymuje się we wtorek na miejscu siódmym. Olivia zapowiedziała wyjątkowy festiwal. Zorganizuje go pod koniec wakacji w Kalifornii. To będzie festiwal, gdzie będą śpiewały tylko dziewczyny. Chłopaków też będą wpuszczać, jakby co, ale na scenie tylko laski. Zostańcie z RMF Max, bo wróci John Summit. Za chwilę też sprawdzimy, gdzie ląduje Tame Impala i Jenny. Wiem, że czekacie na Drakulę.
1: Sponsorem listy Hop Benz jest właściciel klubu Disco Plexa 4, organizator Birthday Festival 30.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.
3: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
7: Patryk! Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
6: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczone zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
11: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
12: Jasne, jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
11: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
12: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
11: Brzmi jak prawdziwy barok.
12: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
11: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
12: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.

Kto z was był w Warszawie na Estate of Trance? Wszyscy bawili się doskonale, było tłoczno. John Summit też zagrał doskonale, solowo, jak i w duecie z Arminem Van Burenem. Tutaj nowość od Johna Summita, jeszcze poczekalnia listy Hop Bands. Śpiewała Julia Church, Shades of Blue. No, gdyby wszyscy fani Johna Summita, którzy byli na Estate of Trance w sobotę w Warszawie, rzucili się, zagłosowali, to może jutro mielibyśmy go już wysoko w zestawieniu. Może byłby lepszy niż Wiktor Waligura, który otwiera dzisiaj pierwszą piątkę listy Hop Bands. Cztery pory roku.

Czyli rozumiem, że ona chyba żałuje tego związku. No tak można wnioskować po tytule ich historii zaśpiewanej przez Ariane Grande. Hate that I made you love me. Ariana robi to, co robi najlepiej. Śpiewa doskonale, wzrusza i czeka na debiut w tym tygodniu na liście Hot Bands. Głosujcie pod rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj Ale Farben pozdrawia z Berlina jego

0: Idealny numer do parkowania konia. No jeszcze tylko konia mi tutaj pod RMF Max brakuje, ale może kiedyś dojadę słuchając tego numeru. Taki trochę dance, ale taki wiecie, taki trochę westernowy, amerykański. Yearbox i jego nowość Babylon czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Sprawdzamy, odliczamy codziennie od 20 na miejscu trzecim dzisiaj, ale Farben, jego Body Talk, dwójka należała do Dawida. Dawid Podsiadło, jego nowość na błysk, prawie najlepszy. Ale jest tutaj lepszy duet. Tak, to duet tych gagatków. Martin Garrix i Ed Sheeran mają najwięcej waszych głosów na hop i jedynkę dzisiaj w numerze Repeat It.
1: One.
2: One.
1: One. One. Numer 1.

0: Na pewno jeszcze będzie repeat, na pewno jeszcze to powtórzymy. Repeat it, Martin Garrix, Etchiran, nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Kolejny doskonały taneczny weekend przed nami. Tak, dokładnie, kolejny piękny taneczny weekend przed nami. I to nie tylko w klubach, to także weekendy, które odbywają się nad Poznańską Wartą, gdzie gra klub na fali, gdzie są kontenery i można wybiec nad wodę i po prostu dobrze pobawić się. To co, klub na fali, nad Wartą czy kontenery? A może to słodowni na minus jeden starego browaru? Doskonały sobotni wieczór nam się szykuje. Niwald i Barce przejmują stery. To oczywiście sobotnia noc Night Call, która startuje w wakacje i konkretne lato tego roku, lato klubowe w stylu bardzo światowych festiwali. Już najbliższą sobotę Niwald i Bartes prezentują Night Call. W najbliższy weekend także Latino grane jest, ale to w Chachu w piątek, a Hollywood Red Carpet, taka impreza w bardzo ciekawym miejscu. Poznan Club zaprasza na piątek 26 czerwca. Let's Groove gra Joanna w Slow, to także w piątek 26 czerwca. Jutro kolejne informacje o festiwalach i o imprezach tanecznych w Poznaniu, także po 9 w programie Byle do Obiadu.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
12: To pokaz barokowych kreacji.
13: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
11: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
12: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
13: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
12: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
11: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: Jest ponownie mistrzowski flash sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, zapraszam. Przełamanie słynnego Cristiano Ronaldo, a do tego jeszcze gole jego kolegów. Pod takim znakiem zainaugurowaliśmy dzisiejsze wieczorne mecze na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Portugalia pewnie wygrywa z Uzbekistanem, a kto jeszcze będzie się dziś cieszył? Chętnych jest co najmniej kilku.
1: Drugie spotkanie grupy K, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, odbędzie się nad ranem. Wcześniej mecz w grupie L, o 22:00 Anglia zagra z Ganą, o 1:00 w nocy Panama z Chorwacją. Po zwycięstwie nad Senegalem i zapewnieniu sobie awansu do fazy pucharowej poświętowali fani z Norwegii. Ci w Oslo, o świcie, pod oknami króla Haralda V skandowali pobudka. Ci w Nowym Jorku siadali gdzie popadnie i urządzili tradycyjne wiosłowanie.
0: Tyle Cezary Dziwiszek.

Turn the lights off, imprezowo, Juste, jak Style i on, to dla każdego wędkarza dzisiaj, bo mamy dzień wędkarza. No o tej porze to już trochę późno na ryby, chyba, że takie nocne ryby. Tylko nie róbcie za głośniej RMF Max, żeby rybek nie spłoszyć. A po rybach wieczorne bity, za chwilę Shakira, teraz Jax Jones. Dla wszystkich z wędką, bez wędki, Jax Jones na razie nie myśli o wędkowaniu, zbyt wiele czasu spędza na koncertowaniu, na imprezach i miksowaniu. Jax Jones i jego Breathe.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

0: Save My Love to DJ Marshmello, dla którego akurat tutaj zaśpiewała Ellie Goulding. A jak dobrze znacie hity Ellie? Rozpoznalibyście wszystkie, te największe. A jak dobrze znacie hiciory i w ogóle Taylor Swift? Zapraszam. Kto uważa się za wielkiego fana, fankę Taylor Swift? No to macie wyzwanie na rmfmax.pl. Jest nowy quiz. Jak ty dobrze znasz Taylor Swift? Kto zna najlepiej? Dajcie znać, ja też tam będę za chwilę. A w głośniku James Blunt, wróci też Eminem i Somber.
1: Max. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
10: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
9: No racja. On lubi w technologię.
10: No lubi, lubi.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert tanie masz.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
15: I po reklamie.

Za 12.12 to nie aktualna godzina, oczywiście, tylko Zomber w jego hicie 12 to 12. Teraz prezent urodzinowy dla naszej już dorosłej Julki. Piszcie, kto świętuje, zostawiajcie życzenia na urodziny na maksa pod rmfmax.pl. Julka już dorosła, no i na 18 życzymy ci przede wszystkim, żebyś miała tyle energii, ile masz wtedy, gdy planujesz wyjście ze znajomymi, i tyle szczęścia, ile potrzeba, żeby następnego dnia nie oglądać kompromitujących zdjęć. No i żeby nie było po oficjalnym party, tak? Sweet 18 będzie w sobotę, ale w kalendarzu to już dzisiaj. Julka, wszystkiego najlepszego od całej twojej nie tylko szkolnej ekipy, no i przede wszystkim od Sebastiana, który się postarał i był aktywny na rmfmax.pl. Miłej zabawy!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Jego imprezowe, house'owe This Girl. No teraz też house'y, ale mieszane z afro, czyli afro house'y. Coraz bardziej popularny gatunek także u nas w Polsce, czyli muzyka house, plus afrykańskie rytmy, afrykańskie bity oraz inspiracje. I tak się składa, że mistrzem tego afrykańskiego gatunku house'u jest Shimza. Tutaj jest Arko, numer, który ja robię głośniej i nie mogę się od tego oderwać i polecam wam już na wakacje. Fire, fire.

0: właśnie dlatego lubię modelki.
1: Śpiewające modelki oczywiście, lekko wakacyjnie i z energią, którą polecamy na lato. Lubię cię jak lato. W RMF Max dziewczyny rządzą, modelki są po prostu the best. Wiem, że też są z drugiej strony fani modelek. A czy są ze mną fani lipy? Jakiej lipy? No Dua Lipa przed wami. Będą też Kacperczyki, wróci również Ed Sheeran i David Guetta, który zrobił kolejny remix. Już nie 10, nie 20, nie wiem, może 50 czy 60. Trudno to już policzyć.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Nasz

0: potrzebne dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
2: Patryk!
3: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
1: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
6: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo,
11: ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

Kylie, Give Me One More Chance for Romance, ale to w nowej wersji było przecież zremiksowane ostatnio. Accent. Tak, Accent. Nie nasz polski akcent, bo można się pomylić. Przemek Grabowski, witajcie po 22. No to zagramy coś jeszcze dla każdego taty, który o tej porze już po pracy, chociaż niektórzy to jeszcze w robocie, niektórzy zaczynają, jeszcze trwa dzień taty, można jeszcze odrobić zaległości, no to dla każdego taty wieczorowo w RMF Max. Kacperczyk i Vito Bambino. Bo to

Bad Habits od Eda Sheerana, który, uwaga, szykujemy się, zapowiada muzyczną przerwę, powiedział, że nie będzie na razie nowej muzyki. Jak skończy amerykańskie występy, to nie będzie przez jakiś czas trasy, bo musi się skupić na życiu osobistym, na zdrowiu i przede wszystkim na rodzince, bo Ed zaczyna trochę żałować, że za mało czasu spędza ze swoimi dzieciakami. Teraz nowość w RMF Max. Gracie Abrams na razie na żadną przerwę się nie wybiera. Ma dla nas nowość. Tak śpiewa właśnie w tej piosence. Hit the Wall.

Skontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

dwa dni. Tabletka wieczorowa w RMF Max. No jeszcze tylko dwa dni. Jeszcze środa, jeszcze czwartek w szkole. I zaczynamy. To jakby co, to ja zapraszam was na piątek. No bo w piątek wieczorem będziemy grać bardzo imprezowo. No i będziemy świętować oficjalnie wakacje 2026. I za chwilę na takie wakacyjne preparty Eben, jego Halo, wróci też Avicii. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Energia od Rudimental w RMF Max. Będzie także energia w piątek na starcie wakacji. Wszyscy jesteście zaproszeni. Gdzie? Do Wadowic, bo w Wadowicach w piątek nasz przystanek Lata na Maxa to powrót do najlepszego imprezowego oblicza lata. Mamy dla was na naszej muzycznej scenie gwiazdy. Będzie Grzegorz Chyży, zaśpiewa swoje największe hity. Ola Bieniasz rozgrzeje was hitami z RMF Max w swoim DJ-skim secie. Będzie także Mortalcio. Wiem, że kochacie, wiem, że czekacie. Tak więc z kim się widzimy? Przepraszam, pomyliłem się, nie w sobotę. W piątek oczywiście, w piątek w Wadowicach. Szczegóły na rmfmax.pl.

wiecie, że przeciętny człowiek to rozpoznaje znajomą piosenkę już po kilku pierwszych sekundach albo po jednej nutce, jak w telewizji, ale nie w tym przypadku, bo to nowość, która dopiero się rozkręca. Moonlight i Fordo, nasz import ze Stanów, czyli Alabama Ten. Ale teraz kawałek, który można rozpoznać po pierwszej nutce, bo to tak naprawdę house'owy klasyk Boba Sinclaira, który postanowił odświeżyć swoją produkcję i zaprosił tutaj do śpiewania Kaizę. Polecam wam ten beat w RMF Max, Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait.

0: sezon to Dawid Posiadło. Ciekawe, jak długo pracował nad tym hitem, bo niektóre, największe, to powstały w mniej niż godzinę. Były takie przypadki w historii, ale teraz dzięki AI to można zrobić hiciora w mniej niż minutę. Dawid Posiadło, dziękuję za wasze wsparcie na liście Hot Bands. I za chwilę Teddy Swims, który jutro może wrócić na szczyt w numerze, który zagram wam za chwilę. Mr. Know It All.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

Ale energetycznie tutaj Roxy poleciała i White, chciałam ciebie więcej i chcę więcej głosów na liście Hot Bands. Czy to będzie jedynka przed startem wakacji? Roxy byłaby na pewno przeszczęśliwa. Pozdrawia wszystkich swoich fanów rmfmax.pl. Czy może jednak Roxy w tym tygodniu wyprzedzą Justin Bieber i Nicki Minaj? Bo przecież wrócili też na listy przebojów dookoła świata, także u nas w RMF Max. Ich Beauty and

0: Samba.
1: Samba to ekipa z Niemiec, czyli Jonotas i nasza z Polski Bryska. A wiecie, że słuchanie ulubionej muzyki może poprawić nastrój już po kilku minutach? To taka wiadomość na wieczór, na noc i na jutro. No wiadomo, muzyka to jeden z najprostszych sposobów na lepszy dzień, lepszy wieczór, lepszą noc przy jego bitach. To mi przynajmniej zawsze poprawia się samopoczucie. Robin Schulz i nasza kolejna nowość w RMF Max. Better Times.

Gips robi klimat wieczorowo w numerze win, a teraz wiadomość dla szukających miłości. Nie stresujcie się, jeżeli nie jest łatwo. Nie zawsze będzie łatwo. Przeciętny mężczyzna pocałuje 16 kobiet, będzie miał 8 związków, 2 razy złamane serce, zanim spotka swoją idealną partnerkę, tak więc trzeba swoje przeżyć, ale przecież miłość od pierwszego wejrzenia też się zdarza i trzeba w nią wierzyć. Za chwilę numer, w którym można się zakochać. Wróci Kini Zimmer, będzie też baza, wiem, że lubicie, wiem, że wspieracie i wiem, że tańczycie. Pojawi się symulacja bazy.

Przy tobie to Czermi w RMF Max. Graba ma dla was wyzwanie. Kto zrobi sobie zdjęcie pod wjazdem do pewnej pięknej polskiej miejscowości i mi wyśle. A jest taka o nazwie Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwieckiej. To najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce. Gdzie to jest? No to jest przecież koło Wólki Niedźwieckiej. Może ktoś będzie przejeżdżał, jakby co. To czekam na zdjęcia. Macie 2 miesiące wakacji. Zaczynamy w piątek.

No i jak? Kto się decyduje? Jedziemy na domki. To nasza nowość od ekipy, ale tutaj także świeży. Michu kontrabas, Asia Marciniak, Postirol i to nie wszyscy. Jedziemy na domki czy nie jedziemy na domki? Dajcie znać. Sprawdzajcie nowości z listy o BNC pod rmfmax.pl. Za chwilę Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

Nie mam czasu tracić czasu, no trzeba sobie to wziąć do serca, ale jutro też zrobię trochę hałasu. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wieczorne spotkanie, życzę wam miłej nocy. Słyszymy się w środę wieczorowo, chociaż jeszcze przed zachodem słońca. O 20:00 startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands, najważniejsze numery w Polsce, nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Głosujecie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

0: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. I

mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.